Boże pani, ja wcale nie chcę cię odnażyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Dobrze robi, dobrze robi. Taki kawałek od samego rana, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, minuta po wpół do ósmej. To powiedzenie co rano samo ciśnie się na usta. Tak samo mamy, jak koledzy namawiają i jak trzeba zrobić zakupy w dobie inflacji. Nie chcę, ale muszę. Codzienne hasło milionów Polaków. A teraz w radiu Złote Przeboje wystąpi jego autor.
1: Dzisiaj 83. urodziny Lecha Wałęsy. Legendarny elektryk, który obalił komunizm. No i po drodze został jeszcze prezydentem i noblistą.
2: Tak, to łączymy się z panem prezydentem. Czy to prawda, że żona Danuta zrobiła panu żart i powiedziała, że ma pan dzisiaj 43. urodziny i pan uwierzył, bo przecież forma dopisuje?
3: Ponieważ zostałem wprowadzony w błąd i stąd nieprzyjemności.
0: No tak, no tak. A co pan dostał od rana dzisiaj jako pierwszy prezent?
3: Nie, no proszę pan, dostałem w prezydencie dostałem piękny szampan. Smaczny. Tak. Ja lubię szampan.
2: No to mamy nadzieję, że panie prezydencie, na te 83. urodziny pan wie, ile tego szampana można.
3: Wiem, co można i jak można.
0: No tak, to dobrze. Ale jednak lubi pan.
3: Lubię szampan.
2: No kto nie lubi. Lech Wałęsa w porannym programie Radia Złote Przeboje w swoje 83. urodziny. To teraz będą dźwięki w sam raz na urodzinową zabawę Celebration Fun Factory. Będzie zabawa?
4: No. Zdecydowanie. Dość takiej zabawy.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: $100 przy zakupie dwóch po $11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką $14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Poranne godziny szczytu w Łodzi rozkręciły się już na dobre i utknąć można teraz w kilku miejscach, przede wszystkim na Sienkiewicza, zwłaszcza przy Piłsudskiego i Nawrot, ale podobnie sytuacja wygląda na Żeromskiego, Struga, Zamenhofa i Wulczańskiej. Tłoczno będzie też przy Ogrodowej, Zachodniej i Pruchnika, a także w okolicach Lutomierskiej, Wojska Polskiego czy Palki.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: 29 dzień września. Mamy dzień kawy. No i tak się składa, że codziennie rozdajemy wam poranną kawę naszego programu z prowadzącymi na pudełku. Tak, tylko, że ta kawa nie ma nazwy. Chcieliśmy to przypomnieć, dlatego dzisiaj jej szukamy. No, nasza propozycja to nabrzmiała żyła. A jakie są wasze? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Złoto przebojowy piorun.
3: Podaję nazwę kawy. Niezbędnik radiowca albo niezbędnik słuchacza.
4: Wydaje mi się, że powinno nazywać się urocze przebudzenie.
5: Mój pomysł to rozpałka. No, jakoś musimy rozpalić ten dzień, to nie? No.
6: Poranny przedmiot pożądania. Nic dodać, nic ująć.
7: Propozycja nazwy waszej kawy to czarci budyń.
8: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
9: Podobają nam się dotychczasowe propozycje. Podobają się dla nas, że tak powiemy, jak na Podlasiu. I czekamy na więcej. Wymyślcie nazwę dla złotej kawy porannego programu. W nagrodę będzie kawa. A jakże? 22 4 4 i 3 0. Telefon i poranek małpa złoteprzeboje.pl. To mail 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: September, czyli wrzesień w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 8, a w tym roku wrzesień wyjątkowo obrodził lalkami.
1: Jedna z najbardziej oczekiwanych polskich premier filmowych już za nami, lalka Macieja Kawalskiego. No, zachwyciła publiczność w Teatrze Wielkim. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
13: Reklama.
14: 29 września mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Niespokojnie przy granicy z Ukrainą były syreny i alerty, ale polska przestrzeń nie została naruszona. Owacje dla lalki Macieja Kawalskiego, kinowa ekranizacja po uroczystej premierze. Znów Szwecja, znów porażka, Polacy przegrali na wyjeździe 1-3. Syreny wyły, ale do Polski nic nie wleciało. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od ukraińsko-polskiej granicy. Po południu zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorohusku. Wczoraj czterokrotnie mieszkańcy Lubelszczyzny byli alarmowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostatni alert mieszkańcy dostali przed północą, odwołano go chwilę później. Ostatecznie polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Nikomu nic się nie stało.
16: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. To tu odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Film został owacyjnie przyjęty przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
17: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
15: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach już od jutra. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji z biurami podróży, wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są między innymi rosnące koszty. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Naszym piłkarzom nie udało się zrewanżować za przegrany finał mundialowych baraży. Znów lepsi byli rywale. Tym razem 3-1. Kibice rozżaleni.
13: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
18: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
15: Nasi piłkarze mają teraz kilka dni na przemyślenia i pracę. W piątek kolejny mecz w Warszawie. Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
19: O tej porze kierowcom przyda się na pewno dodatkowa dawka cierpliwości, bo można utknąć w kilku miejscach, między innymi na Palki, zwłaszcza przy Wojska Polskiego i przy Telefonicznej, ale przez Rondo Solidarności wcale nie jedzie się łatwiej. Na skrzyżowaniu Marszałków też dobrze będzie mieć trochę więcej czasu. Podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Piękne lato mamy tej jesieni. Od samego rana bardzo dużo słońca na niebie w Łodzi i wygląda na to, że będzie tak dzisiaj do końca dnia. Do tego jeszcze temperatura będzie nas wręcz rozpieszczać. Już teraz mamy 13 stopni, a możemy maksymalnie spodziewać się 22. Zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne mogą się dzisiaj przydać i szalik zdecydowanie zostaje w domu. Wiatr będzie do tego nieznaczny, a ciśnienie w normie.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej podpowiemy wam, jak zadać szachmat jesiennemu przygnębieniu, czyli wyślemy was na weekend do pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Po ósmej też wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w naszej porannej dyskusji. To jest właśnie Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest wtorek, 4 minuty po godzinie ósmej. No i Lady Punk, kryzysowa narzeczona.

0: Przyjemna powódka przy przeboju Down Under, Man at Work w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 8. Przyszła jesień, a co powiecie na jesienną wyprawę marzeń? Jesienna wyprawa marzeń to jest zabawa, w której możecie wygrać, uwaga, weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy, że na naszej stronie, na złoteprzeboje.pl, dokończycie zdanie.
1: Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i tutaj trzy kropki i czas i miejsce dla was. My w składzie komisji przyznającej wycieczki wybierzemy zwycięzców. My osobiście przyznajemy się do tego. Z wielką przyjemnością to zrobimy. Na dzisiejszego zwycięzcę poznacie już po godzinie 9. Pamiętajcie, złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, polecamy i gramy teraz Shinies.

0: Jeśli chodzi o fajne złote przeboje na poranek, to nam dwa razy nie trzeba powtarzać, ani nawet trzy, ale tym razem ten w wyjątku tora, powtórzmy numero uno, tak was budzimy we wtorkowy poranek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Tora z pozdrowieniami dla Koleja. Oczywiście 19 po 8 będzie Queen, będzie Duran, będzie mocno, energetycznie i ślicznie. Tak wam gra tylko radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak?
12: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy też 29 września w kalendarzu i to jest dzień kawy. Przez cały poranek podsyłaliście swoje pomysły, jak nazwać naszą poranną kawę. No i czas na podsumowanie.
2: Moja nazwa dla kawy to poranna bryza albo rozkosz poranka.
3: Rozrusznik z dobrą, złotą nutą w tle.
4: Nazwa kawy to czarny kopniak.
5: Ja proponuję złociutka.
6: Wasza kawa moim zdaniem powinna nazywać się złoty szatan.
7: Może po prostu przebudzanka.
8: Wasza muzyka i wasza kawa to nic innego jak przebojowy poranek.
9: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
1: Rozkosz na pokuszenie, kuszące, kuszące, i dlatego w nagrodę kawa leci za ten ostatni głos w telefonicznej dyskusji na temat nazwy dla złotoprzebojowej kawy. A jutro będzie Dzień Chłopaka. No i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Choć mogą nam nie uwierzyć, ale wasi poranni prowadzący bawili się przy tym przeboju już 26 lat temu. Serio. Był wtedy prąd na świecie, świat był już wtedy kolorowy. Mało tego, było mniej tych płaskoziemców niż dzisiaj. Sonic, It Feels So Good w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A dzwonki były polifoniczne. Przepraszam, zadumałem się nad tymi płaskoziemcami. Sonic, no fenomenalne granie, nie przestajemy. Teraz będzie czas, gdyby ktoś wychodził do pracy na ostatniego całusa albo buziola, ewentualnie nasz ostatni taniec, tak? Zagramy piosenkę Lombardu już za kilka chwil.
2: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: iGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Muzyka i głos AI. To twój

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Cały czas ciężko jedzie się przez centrum miasta, żeby się przez nie przebić. Polecam mieć trochę więcej czasu na trasę. Na pewno tłoczno jest teraz na Struga czy w okolicach Kościuszki i Wólczańskiej. Podobnie sytuacja wygląda na Kilińskiego, Tymienieckiego i Przędzalnianej. Wróblewskiego, Politechniki, tutaj też aut będzie więcej.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Lalka wkracza na salony. Proszę Państwa, lalka wkracza na salony. To nie pomyłka. Jesteśmy po uroczystej premierze filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego. Gala odbyła się w gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie.
1: Ach, cóż to była za gala. Maja Ostrzewska, tak, wcielająca się w postać baronowej Krzeszowskiej, tak nam wczoraj opowiadała o nowej odsłonie powieści Prusa.
2: Dla osób, które kochają tę książkę, które kochały te dawne adaptacje, to będzie dodatkowa przyjemność po prostu wrócić do tamtego świata z nową obsadą. Myślę, że te główne role są tutaj fenomenalnie obsadzone.
3: Bez tych wszystkich ludzi, bez tych wszystkich małych spotkań, wielkich spotkań, potem na planie, ludzi, którzy przychodzili i tysiącami nas oglądali, jak gramy i jak tworzymy ten świat, nie byłoby dzisiejszego przedsięwzięcia, bo to by było po prostu zwyczajnie niemożliwe i to jest wspaniałe.
0: O tej niezwykłej, absolutnie współpracy całej ekipy filmowej opowiadał z kolei Dawid Ogrodnik, odtwórca roli subiekta Mraczewskiego.
1: Przypomnijmy, lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego wchodzi na ekrany kin już jutro. No a my tuż przed 9:00 gramy OND w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Za 9 minut będzie właśnie 9:00.

0: RMD w Radiu Złote Przeboje, Sailing on the Seven Seas, po naszemu to brzmi, żeglując po siedmiu morzach, jak tak dalej pójdzie z cenami benzyny, to kierowcy naprawdę zaczną się oglądać za jakimś żaglem.
1: No, ceny na stacjach paliw rosną, ale za nimi mogą pójść też ceny w sklepach. Ekonomiści przewidują podwyżki żywności. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
19: 29 września to jest wtorek, mamy punktualnie 9:00. Wiadomości radia Złote Przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
20: Kierowcy czekają na ulgę, rząd czeka na podpis prezydenta w sprawie ustawy paliwowej. Czarna substancja na brzegu Bałtyku, plaże w Ustce zamknięte. Ostatnie szlify na budowie warszawskiego metra, 3 nowe stacje drugiej linii przed otwarciem. Premier po raz kolejny apeluje do prezydenta, by podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo tylko wtedy rząd będzie miał jak ulżyć kierowcom i interweniować w sprawie cen na stacjach.
21: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie, jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
20: Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych na biurko prezydenta trafia po raz drugi. Poprzednią wersję Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wysokie ceny paliw windują też wysokie ceny żywności. Z pewnością będą podwyżki, mówi Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
1: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
20: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Plaże w Ustce zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Lepkie czarne grudki są teraz badane w laboratorium. Są podejrzenia co do jednostki, która tu, cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Mogło bowiem dojść do czyszczenia zbiorników. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. Zapłaci też karę. Nowy odcinek warszawskiego metra jest już na finiszu. Do końca roku oddane zostaną 3 stacje drugiej linii metra – Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Trwają już ostatnie szlify, mówi rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki.
3: Sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone, wszystkie systemy działają, są testowane.
20: Warszawski ratusz zapowiada, że nie będą to ostatnie stacje drugiej linii metra. W przyszłości ma zostać przedłużona do Ursusa.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
2: Sport w 30 sekund.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w Lidze Narodów. Tak jak pół roku temu w barażu Mundial znów graliśmy koszmarnie w obronie.
24: No Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
23: Jan Urban wciąż jednak wierzy w swoją misję.
24: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
23: Kolejny mecz w piątek z Rumunią. A co w dywizji A? Belgia przegrała z Francją 0-1, a Turcja dostała lekcję od Włochów, którzy wygrali 4-1.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
2: Pogoda.
20: Wtorek będzie pogodny. W ciągu dnia sporo słońca, no i ciepło. Od 18 stopni w Białymstoku, 20 w Warszawie, 23 we Wrocławiu i w Poznaniu, a najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze. Tutaj termometry pokażą w cieniu 24 stopnie. Jutro nadal tak pogodnie i ciepło.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
25: Tradycyjnie w tym momencie tygodnia dość blado zaczynamy się cieszyć, że to już nie poniedziałek i zastanawiamy się, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem.
26: A może by tak zagrać weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu w Karpaczu? Macie ochotę? No, proszę Państwa, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, gdyż o 9.30 kolejny finał konkursu Jesienna Wyprawa Marzeń. Zapraszamy, polecamy się i 4 minuty po godzinie 9 gramy, bo mamma mia. Ale teraz będzie fajnie.

ciebie to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach.

0: Oddział zamknięty w sali koncertowej wojskowych Koszar w otoczeniu milicjantów i WSW. To był pierwszy rokowy koncert w życiu jednego z waszych prowadzących. Pamięta go doskonale, gdyż w pewnym wieku świetnie pamięta się wydarzenia sprzed ponad 4 dekad, za to zapomina, co było wczoraj. Przypomina Radio Złote Przeboje.
1: Szacun. A teraz będzie, uwaga, test aparatu mowy. Suchą szosą Sasza sobie szedł. Żeby
0: pięknie,
1: nie było,
0: brawo.
1: Ten Sasza to nie jest ten Sasza, tylko to jest ta Sasza. Sasza, jamańska wokalistka dancehallowa, która zasłynęła tym duetem I'm Still In Love With You, śpiewa z Seanem Paulem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Teraz mamy coś, co poradzi sobie z jesienną handrą absolutnie koncertowo. To jest zabawa jesienna Wyprawa Marzeń, w której możecie wygrać weekend dla dwojga w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy na stronie złoteprzeboje.pl dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: No i potem my, komisja wysyłająca do Karpacza, wybierzemy zwycięzców. Z nami jest słuchaczka Karina z Brzegu Dolnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaczka Karina, która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki, i tutaj właśnie jest teraz miejsce dla ciebie. Dzięki czemu? Komu?
3: Dzięki świadomości, że nie jestem w życiu sama, że mam 10-letniego przyjaciela, synka Mikołaja. I wydaje mi się, że to właśnie dla niego chcę być taka, no nie wiem, odważna, lepsza, silna każdego dnia. I to chyba to wszystko razem sprawia, że się na różne wyżyny tutaj wspinam i
2: to powiemy, tak to powiemy tak, Karinko. Nam już się ręce składają do oklasków.
1: Tak jest, tak jest. To teraz zamień się w słuch. Wygrywasz weekendowy wypad do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu, a w pakiecie są między innymi śniadania i obiad o kolację oraz absolutnie nielimitowany dostęp do strefy wellness. Proszę pani, brawo dla ciebie.
3: Bardzo dziękuję, super. Naprawdę to niemożliwe. Nie spodziewałam się, także naprawdę serdecznie dziękuję.
2: Te brawa są dla ciebie.
1: No gratulacje. Ale jak to miło.
2: Chcecie się ucieszyć tak jak Karina z Brzegu Dolnego? No wystarczy niewiele. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, dokończycie zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i potem my was wyślemy na te wyżyny, czyli do Karpacza. Kolejny finał, kolejny wyjazd do wygrania jutro po 9:00 tylko w porannym programie Radia Złote Przeboje.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku. Ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
21: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
20: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja.
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
21: To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Szary, szary, nie no, świetnie to brzmi, choć dzisiaj nie piątek, to od razu człowiekowi się robi lepiej. Szary, szary, lady, modern talking radio, złote przeboje na dzień dobry. A to z uśmiechem żegnamy się, a spotkamy się w środku pracowitego tygodnia.
1: O tak, to będzie trzeci raz, kiedy wam powiemy bladym świtem dzień dobry w składzie porannym. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki bardzo.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Dzień dobry, a teraz cztery nieblondyny.

0: What's going on? What's up? I Fornon Blondes w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. To brzmi najwspanialej. Za 3 minuty będzie 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Reklama.
0: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska. Znika charakterystyczny budynek dawnej pizzerii w pasażu Rubensteina. Co powstanie na jego miejscu, opowiada prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
12: Chcemy przede wszystkim tutaj zrobić faktycznie przestrzeń ułożoną, przestrzeń zieloną, niezabetonowaną, broń Boże. Będzie plac zabaw dla dzieci, duży, piękny plac zabaw dla dzieci.
11: Rewitalizacja ma objąć cały teren pasażu. Planowane zakończenie prac to lato przyszłego roku. Jednym serce kraje się z nostalgii, innym rośnie ze szczęścia, a Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jako jedyny ośrodek w Europie wykonuje przez skórne wszczepianie wszystkich dostępnych obecnie zestawek serca. W tym roku wykonano tam już prawie 60 takich zabiegów, a najmłodsza pacjentka miała 5 lat. Dzięki tej metodzie nie trzeba otwierać klatki piersiowej. Natomiast Teatr Muzyczny robi dogrywkę z wyprzedaży kostiumów. Z magazynu przy Wierzbowej przy ostatniej okazji zniknęło ponad 500 teatralnych strojów. Kolejna wyprzedaż odbędzie się w najbliższą sobotę od 10 do 16. A za godzinę powiem o dwóch takich, co chciało wejść na komin C2.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
11: Bardzo przyjemna i słoneczna aura cały czas utrzymuje się w Łodzi. Tak dzisiaj będzie do końca dnia. Na termometrach mamy już około 15 stopni. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 21-22, więc będzie bardzo przyjemnie. Wiatr do tego nie powinien być dokuczliwy. Jutro co prawda w prognozie widać już trochę chmur, ale nie powinny one zdominować słońca i nie prognozowane są też żadne opady.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Aż by się chciało tak skakać gdzieś w polach, tak złotego jęczmienia i pokrzykiwać, jaki piękny dzień! Jakby się coś z Kubusiem Puchatkiem skojarzyło. Zapraszam!
13: Radio Złote Przeboje!
0: 2 minutki po godzinie 10. Gosia Kościelniak, Los Lobos.

0: Robota nie zając.
1: Święty Gabrielu Archaniele, patronie przewoźników, kurierów i doręczycieli, dzisiaj wasz dzień właśnie. Jeśli kurier, więc przywiezie wam dziś paczkę, złóżcie mu życzenia, a ja wam, kochani, bardzo mocno składam je, bardzo piękne już teraz od Radia Złote Przeboje. Przy okazji, tak sobie pomyślałam, że możemy porozmawiać o tym, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. To jest pytanie do kurierów i przewoźników, ale nie tylko, no bo w sumie wielu z nas to się zdarzyło. Przewoziliśmy różne rzeczy w ramach pracy. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 2244 i 3 zera, można też napisać robota@złoteprzyboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Grel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
6: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Niskie ceny.
11: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Reklama.

Pióropusze z indyka, gigantyczne peruki i kreacje, które ledwo zakrywały ciało. Dekady temu przełamywała tabu w telewizji. Była między innymi pierwszą kobietą, która pokazała pępek w amerykańskiej telewizji krajowej. A w 1975 roku pojawiła się na okładce kultowego magazynu Time w tak przezroczystej sukience, że w kilku stanach zakazano sprzedaży tego numeru. Od 6 dekad nie schodzi ze sceny. W wieku 80 lat, które skończyła w tym roku, wciąż wygląda, ubiera się i bawi się lepiej niż połowa 30-latków. Zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako jedyna artystka w historii, która zdobyła numer 1 na listach Billboardu w 7 kolejnych dekadach. Od lat 60. aż po lata 2000.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj dzień kurierów i doręczycieli, więc jeśli kurier przywiezie wam paczkę, no to złóżmy mu życzenia, okej? Okay? A przy okazji dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co najciekawszego, co najdziwniejszego lub pamiętnego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. No i dzwonicie.
2: Moją najdziwniejszą rzeczą, czy najdziwniejszą, myślę, że najsmaczniejszą, bo wiozłam do swoich klientów kiszkę ziemniaczaną w termosie. Cały samochód pachniał. Pozdrawiam z Podlasia. Dorota.
3: Fajny transport i śmieszny zrobiłem kiedyś w życiu. Kupiłem konia w Niemczech, kucyka, przy granicy polsko-niemieckiej. Prawie usypiałem, ale oczywiście konik budził mnie systematycznie swoim ichachaniem.
1: A nam chodzi o odgłos paszczą, prawda? To pytanie, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo? Oczywiście, że do kurierów i przewoźników, ale ja wiem, że wy jesteście straszliwie zajęci, więc nie tylko do was, bo w sumie wielu z nas to się właśnie zdarzyło, takie przewożenie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 22 44 30. Mail robota@złoteprzeboje.pl.

0: romantyczny Elton John, a teraz zrobimy sobie na chwilkę przerwę od muzyki największych przebojów lat 80. i 90., żeby wysłuchać wiadomości z naszego miasta i okolicy. To za 3 minutki o 11.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11:00.
1: Wiadomości z Łodzi.
13: Natalia Dobrowolska. Miała być dobra zabawa, a skończyło się akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin elektrociepłowni ET2. Więcej mówi nam nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
14: Nastolatkowie dostali się na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Próbowali wejść na komin bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu. W pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu, wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Służby apelują do rodziców, by porozmawiali ze swoimi dziećmi o konsekwencjach takich zachowań.
13: W dawnej elektrociepłowni trwają teraz prace rozbiórkowe. Nie udało się niestety 30-letniemu mężczyźnie, który zginął po zderzeniu samochodu z pociągiem koło Wielunia. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, gdzie samochód wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Z mężczyzną podróżowała 30-letnia kobieta, która została zabrana do szpitala. Szpital Kopernika natomiast prowadzi rekrutację do badania klinicznego RISE dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca. Projekt dotyczy osób leczonych chemioterapią w połączeniu z immunoterapią, a lekarze sprawdzają, czy skuteczność takiego leczenia można zwiększyć. Do badania mogą zgłaszać się pacjenci z całej Polski.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
13: Tyle słońca mamy dzisiaj w całym mieście, że można sobie przypomnieć, jak to było latem. Na termometrach zobaczymy już 18 stopni, a możemy 21-22 spodziewać się maksymalnie. Niby to nie jest bardzo duża różnica, ale na przełomie tych pór roku na pewno zadowalająca i miła. Wiatr będzie nieznaczny. Na jutro w prognozie pogody widać już trochę więcej chmur, ale nie zdominują one słońca i padać też nie będzie.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia wtorkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. No i przypominam cały czas, że robota nie zając.
15: Radio Złote Przeboje.
2: Dlatego sobie dzisiaj rozmawiamy nieśpiesznie. Piszecie mail, adres robota@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie 224430. Co najdziwniejszego wam się udało i jakim cudem przewieźć w ramach swojej pracy.

Ta piosenka miała przeformułować wizerunek Jacksona w kierunku buntowniczej, noszącej skóry i łańcuchy modnej i będącej twardzielem ikony współczesnego popu. Tytuł dosłownie oznacza zły, ale w języku ówczesnych nastolatków znaczył też naprawdę fajny. Ten utwór miał stanowić taką ripostę dla krytyków, którzy twierdzili, że Michael Jackson jest przestarzały w obliczu rodzącej się kultury ulicznej i rozwoju sceny hip-hopowej. I w swoim pierwotnym zamyśle utwór Bad miał być duetem, pojedynkiem ulicznym między dwiema największymi gwiazdami na świecie, jakimi w połowie lat 80. byli: Michael Jackson i Prince. I w roku 1986 Quincy Jones skontaktował się z Prince'em z propozycją nagrania duetu, ale Prince nie zaakceptował tekstu. Radio Złote Przeboje, Salt and Pepper.

0: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
1: Wkrótce wypisy ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj jest dzień kuriera i przewoźnika. Doceniamy. Dziękujemy za waszą pracę. Pozdrawiamy. Jaka jest najdziwniejsza przesyłka transportowana przez kurierów i przewoźników? No pomysłowość człowieka nie zna tutaj granic. Długo można byłoby wymieniać. Ludzie wysyłają dosłownie wszystko, jak opowiadają przewoźnicy. Od klasycznych przedmiotów po meble, części samochodów, drabiny, wanny, a nawet kajaki. Znaleziono jakiś czas temu kolumbijskiego boa tęczowego, także w paczce, to oczywiście jest nielegalne. Figura żyrafy w oryginalnym rozmiarze i tak dalej, i tak dalej. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzwonicie.
2: Jestem listonoszem wiejskim i przewoziłam karaczany. Niestety jako pokarm dla jaszczurki. A moja koleżanka miała jeszcze taki przypadek, że jej się rozsypały po samochodzie. Nie. Po prostu wyszły z paczki, chciały dać nogę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie, to już za dużo, ale oczywiście jestem ciekawa, jak się ta historia dalej potoczyła, a może rozpełzła. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy. 2244 30. Można też napisać robotomałpa.złotyprzyboje.pl po 12. Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością oddam nasz piękny termos Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: taniej masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Media Expert, taniej masz.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci chyba przywidziało.

0: Zaś ty, stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
1: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
1: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

takie rzeczy w dzisiejszych czasach by nie przeszły. No bo sami powiedzcie, pięciolatka, występująca w lokalnych kawiarniach i restauracjach, śpiewająca, no to prawda z bratem, ale jednak. A tak zaczynała Jennifer Page w latach 70. to było. Mając 17 lat była już pewna, że chce rozwijać profesjonalną karierę i zdecydowała się przenieść do Los Angeles i potem w 1998 roku wydała pierwszy album. Wszystko udało się dzięki promującej jego piosence Crush, która do dzisiaj jest największym przebojem tej amerykańskiej gwiazdy. Jennifer Page w radiu Złote Przeboje. Przebój z 98 roku. Crush.

0: się nie kończy, więc na chwilę przerwiemy i pewnie niedługo do Limala w Radiu Złote Przeboje wrócimy, jakżeby mogło być inaczej. Za 3 minuty będzie godzina 12:00 i najważniejsze wiadomości w południe w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dla mnie sofa każdy dzień zrobi ci.
1: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
0: Lamiasofa na każdy dzień.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Łodzi.
13: Natalia Dobrowolska. Ruszyła kampania To, co czujesz, jest ważne, która przypomina dorosłym w kryzysie psychicznym o możliwości skorzystania z bezpłatnej i anonimowej pomocy. W ramach akcji promowane są numer 116 123 oraz portal 116sos.pl. Telefon działa przez całą dobę. Rozpoczęło się też zapowiadane przez władze miasta od lat wyburzenie budynku dawnej pizzerii przy pasażu Rubinsteina. Od lat pozostawał on w fatalnym stanie technicznym, jednak właściciel długo nie był w stanie osiągnąć porozumienia z magistratem. Więcej o tym procesie opowiedziała nam prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
14: Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko, spełzło to na niczym niestety. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia.
13: Wyburzenie jest początkiem rewitalizacji, która ma objąć całość pasażu. I na koniec przypomnę jeszcze o remoncie na Łagiewnickiej. Na odcinku między Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego remontowany odcinek jest jednokierunkowy, a ruch odbywa się w stronę ulicy Wojska Polskiego.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
13: Bardzo mile i czule żegna nas w tym roku lato. Na niebie mamy bardzo dużo słońca. Na termometrach zobaczymy prawie 19 stopni i jeszcze 21-22 możemy się spodziewać. Zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne wyciągamy jeszcze z szuflady. Na jutro słońca w prognozie też mamy sporo, chociaż już pojawią się chmury. Za to bez opadów, no i ma być też ciepło, bo nawet 22-23 stopnie.
12: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
15: Dzień dobry, witamy popołudnie wtorkowe. Gosia Kościelniak, przed nami kombi, bo gramy największe przeboje lat 80. i 90. Najchętniej w Radiu Złote Przeboje.
16: Radio Złote Przeboje.
15: No i w tej godzinie też, mniej więcej za pół godzinki, już podsumujemy sobie nasz dzisiejszy temat w cyklu Robota nie zając, a rozmawiamy o tym, co najdziwniejszego. Właściwie rozmawialiśmy, bo to do 12. Co najdziwniejszego wam się udało przewieźć służbowo? No bo dzisiaj jest dzień przewoźnika i kuriera.

Są refreny, które powracają, tak jakby rok 2000 wciąż trwał, bo z tego właśnie roku przebój, który przed nami w radiu Złote Przeboje. Tak jest z piosenką Craiga Davida, który miał zaledwie 18 lat, gdy znalazł się u progu wielkiej kariery, która bardzo szybko wybuchła. Craig David ponownie po latach pojawi się w Paryżu i to będzie w maju już przyszłego roku. To będzie wyjątkowy koncert w ramach takiej trasy Born to Do It, trasa 25-lecia. W programie album, który wyniósł go właśnie na szczyt, wykonany w całości, a do tego kilka z jego największych przebojów. Craig David odwiedzi Amsterdam, Paryż, potem koncert w Brukseli, a teraz w Radiu Złote Przeboje. Walking Away.

0: złote przeboje. Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla ciebie i twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: iGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
15: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
16: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Robota nie zając.
1: W dniu kuriera i przewoźnika dziś dzwonicie i piszecie opowiadając o najciekawszym transporcie, jaki wam się zdarzył.
2: Kiedyś przewoziłem szopa pracza. Bardzo piszczał na pacę, więc go wziąłem do kabiny. Dalszą podróż spędziliśmy razem, uspokoił się i z zaciekawieniem obserwował drogę.
3: Przewoziliśmy całą naczepę mchu. Przeprowadzaliśmy las.
1: Teraz mail. Słuchacz musiał przewieźć starego krawieckiego manekina. Żeby go nie uszkodzić w bagażniku, posadził go na fotelu pasażera i dla bezpieczeństwa zapiął pasami. Cytuję resztę maila. Żeby nie rzucał się tak w oczy, założyłem mu na głowę moją czapkę z daszkiem i zarzuciłem na niego kurtkę. Wyglądało to genialnie, dopóki nie stanąłem w korku i zauważyłem, że kierowca w aucie obok bardzo wnikliwie mi się przygląda. Żeby nie wyjść na dziwaka, który wozi manekiny, postanowiłem udawać, że to mój mocno zmęczony kolega. Pukałem go w ramię, odwracałem się do niego, udawałem, że żywo z nim dyskutuję. Najlepsze stało się na światłach, kiedy obok przejeżdżał patrol policji. Akurat zjechałem na dziurę w jezdni, głowa manekina bezwładnie opadła na szybową listwę. Wyglądało to tak, jakbym wiózł kogoś nieprzytomnego. Panowie włączyli sygnał, zjechaliśmy na pobocze, policjant poprosił pasażera o dokumenty, ja z kamienną twarzą odpowiedziałem: panie władzo, ale pan Marek dzisiaj nie rozmawia, bo jest z plastiku. Na szczęście policjant wybuchł uśmiechem, puścił mnie wolno. Adamie, my też puścimy cię wolno, ale z wygranym termosem z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo za tę historię i za wszystkie wasze historie dziś i miejcie piękne popołudnie.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen.

0: Wagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na Volkswagen-Dobroń.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Maggie i Mike. Maggie to też ja, tak właściwie w pewnym sensie popołudnie wtorkowe będzie toczyć się dalej w rytmie największych przebojów lat 80. i 90. Tym tylko, że głos kobiecy przejdzie w męski. Z przyjemnością witam Tom Cabrela, który obiecał się zająć wszystkim już dzisiaj, od teraz do wieczora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już miałem powiedzieć dobry wieczór. No to w takim razie spróbujmy zrobić to przejście. Głos damski zamienia się z głosem męskim. Słuchajcie, po godzinie 14 będę miał dla was mnóstwo fantastycznych męsko-damskich niespodzianek. O, tak to tajemniczo na razie powiem. Wszystko się wyjaśni za chwilę.

0: Gang, czyli zespół, który przed laty był obowiązkowym chyba punktem każdej imprezy. 14 za chwilę, za moment sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też do prognoz, no a potem wtorkowe popołudnie pełne niespodzianek. Co ja dzisiaj dla was mam? Ale o tym więcej za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama.
2: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama. Dochodzi już 14, tu Radio Złote Przeboje. Czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Dorota Wardecka.
4: Rząd szykuje zmiany podatkowe dla ponad 3,5 miliona Polaków. Nożownik w szkole na Słowacji, jedna osoba nie żyje. Ciepła jesień zmienia zachowania niektórych ptaków. Zmiany podatkowe szykuje rząd w projekcie budżetu na przyszły rok. Zakładają one podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych.
5: Tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
4: Premier Donald Tusk dodaje, że stawka 32% miałaby obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, ofiara śmiertelna to nauczycielka. Szczegóły ma dla nas Jakub Medek.
6: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Wypadek autokaru z dziećmi, uderzyła w niego ciężarówka w miejscowości Osowiec na Mazowszu. Do szpitala trafiły dwie osoby, mówi Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
7: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji.
4: Kierowca ciężarówki był trzeźwy i miał też wszystkie wymagane pozwolenia na kierowanie pojazdem. Policja ustala przyczynę wypadku. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowania niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Janowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
4: A szpaki i czajki nawet zaczęły zimować w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Gdyby temperatura była wyższa mniej więcej o 5 stopni, moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu. Ale nie ma co narzekać. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, przez 20 w centrum do około 25 na zachodzie. No, na pogodę nie ma co narzekać. Dzisiaj muzycznie też na pewno poszukamy gorących miejsc. Będę miał też dla Was sporo dobrych wiadomości filmowych, że tak powiem. Tak, tak, będą bilety. Muzyczne plany też dopisują. Za chwilę Boston, Big Mountain, a teraz artystka, która kończąc szkołę usłyszała od znajomych: kiedyś będziesz sławna. No i wzięła sobie to do serca. Kim White.

skołysany zespół Big Mountain. Wtorkowe popołudnie przed nami. Dzisiaj, moi drodzy, na pewno będę miał dla was bilety do kina na film, na który bardzo długo czekaliśmy. Film, który na pewno warto obejrzeć, ponieważ będzie na maturze, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Wczoraj uroczysta premiera, od środy filmy w kinach. Będą dzisiaj na pewno bilety, dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wymyślił jakiegoś zadania dla was. Zadanie, owszem, pojawi się, ale nie będzie to zadanie maturalne. Uspokajam. Madonna za chwilę, La Isla Bonita, teraz Boston w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cappuccino, caffè latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.

Takie duety zdarzają się chyba raz na pokolenie. Duet, który przed laty zaskoczył fanów zarówno Aretha Franklin, jak i George'a Michaela. Zresztą George Michael, mimo że od lat mówimy o nim wielki nieobecny, no to wciąż do dzisiaj zaskakuje fanów, zwłaszcza jak znajdujemy jego archiwalne wywiady. W jednym z nich opowiadał, że miał psa, który rozpoznawał go w radiu, bo kiedy musiał jechać do Stanów, zostawił psa rodzinie, no i potem słyszał opowieści, że pies faktycznie siadał przed radiem i słuchał swojego pana. Wtorkowe południe, tu Radio Złote Przeboje, teraz Freddie Mercury, I Was Born to Love You.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: 1199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

zespół ONA i kiedy powiem sobie dość. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim, no i przyznał, że chwile, które spędził z ONA, to jest chyba najpiękniejszy czas w jego karierze. Karierze, która trwa już kilka dekad, no razem z Waldemarem Tkaczykiem panowie świętują 50-lecie. Królowie życia, czyli trasa koncertowa, zapraszaliśmy was ostatnio do Łodzi. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka po 18 na pewno pojawią się kolejne bilety, tym razem do Katowic. Dlatego warto słuchać Radia Złote Przyłoje bardzo uważnie. Wtorkowe popołudnie po godzinie 16 będę miał dla was zadanie związane z wczorajszą premierą filmową, premierą Lalki. No i nie będę ukrywał, mam w zanadrzu bilety.

0: Tak muzycznie brzmiał początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz wracamy do rzeczywistości. 29 września 2026. Za chwilę wiadomości. Dorota Wardecka obok mnie. Co będziesz miała?
1: Znowu zmiany w podatkach, tyle że tym razem z punktu widzenia przedsiębiorców. Co rząd szykuje o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: To już prawie 16, to Radio Złote Przyboje, wtorkowe popołudnie, 29 września w kalendarzu. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
3: Zmiany w podatkach mają też dotyczyć przedsiębiorców. Plecaki ewakuacyjne za kilka tysięcy złotych można je też skompletować samodzielnie. Szpital szuka chętnych do sprawdzenia nowego sposobu leczenia raka płuca. Podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, tak by średnio zarabiający później niż dotychczas wkładali w wyższe opodatkowanie. To plany rządu ujęte w przyszłorocznej ustawie budżetowej. Zmiany będą dotyczyć też przedsiębiorców, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania. Między innymi proponujemy przywrócenie wcześniejszego limitu przychodów, do osiągnięcia którego można korzystać z rozliczenia podatkiem ryczałtowym. To jest równowartość, jak Państwo wiedzą, 250 tysięcy euro.
3: Na tych zmianach według rządu skorzysta ponad 3,5 miliona podatników. Gotowy plecak ewakuacyjny może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Można takie znaleźć w internecie. Do samodzielnego skompletowania takiego zestawu zachęcają rządowy poradnik bezpieczeństwa, nowa broszura reagowania na zagrożenia z powietrza i szkoleniowcy. A sprawdził to Szymon Kępka.
5: Nie sztuką jest naładować do plecaka wszystko to, co może się przydać, ale raczej trzeba kalkulować, ile wody, ile żywności. Zamiast swetra może dodatkowa para skarpet, albo zamiast baterii różnej wielkości powerbank i sprzęt, którym da się to wszystko naładować. Jak przekonuje organizator szkoleń z obrony cywilnej Dawid Komuda, kluczowy jest też trening naszych umiejętności.
6: Idź do parku z rodziną i ugotuj na kuchence sobie piknik.
5: Warto także z plecakiem się przejść. Najlepiej wąskim korytarzem, który może symulować przedział kolejowy albo autobus.
3: 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone i musi mu je przekazać pod ochronę, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
7: Kobieta wypłaciła swoje oszczędności, spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
3: Mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuca. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie trzech metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
8: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
3: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi mogą zgłaszać się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
9: Natalia Dobrowolska. Jutrzejszy wieczór będzie można zacząć od muzyki, a właściwie od własnego głosu. O 19 w Las Palmas przy Roosevelta odbędzie się karaoke i liczy się przede wszystkim dobra atmosfera, a nie estradowy głos. Z karaoke można przeskoczyć do innego klimatu, bo w czwartek o 17.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa rozpoczną się zajęcia yoga w muzeum. To jest propozycja dla początkujących, którzy będą ćwiczyć w niemal 200-metrowej sali działu edukacji. Trzeba tylko pamiętać o własnej macie. A na zakończenie coś dla dorosłej publiczności i miłośników stand-upu, bo o 20.30 w Teatrze Muzycznym wystąpi Olka Szczęśniak z programem Wybryk Natury. Komiczka opowiada m.in. o życiu milenialsów, remoncie starego domu, rodzicielstwie, przedsiębiorcach i urzędzie skarbowym, ale porusza też znacznie trudniejsze tematy. Wstęp jest przeznaczony wyłącznie dla widzów pełnoletnich i zawiera treści kontrowersyjne.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Pogoda.
2: Właściwie to wystarczyłoby 5 stopni więcej i moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu, ale nie ma co narzekać. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 20 w centrum, do 25 na zachodzie. Oczywiście sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że do końca tygodnia, łącznie z weekendem, co chyba najważniejsze, będzie pogodnie, słonecznie i ciepło do 23 stopni. Chociaż do tej prognozy na weekend to bym się nie przyzwyczajał, no bo wiadomo, jak to z weekendami bywa, cały tydzień czekania, a potem pogoda się psuje. No, oby nie, odpukam w niemalowane. No dobrze, skoro słonecznie, to teraz muzycznie pójdziemy za ciosem, jeden z większych wakacyjnych hitów końca ubiegłego wieku. Lubega.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: To Andy Grant w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj na pewno zaproszę was do kina albo na film, jak kto woli. No niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych premier tego sezonu. Film, na który czekaliśmy bardzo długo, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Z Marcinem Dorcińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla was, są do wykorzystania w najbliższym kinie Helios do 15 października. Jak zdobyć te bilety? No zadanie niełatwe. W tym tygodniu ratujemy Wokulskiego, czyli wyobraźcie sobie, że macie przekonać Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. Wczoraj zwyciężyła taka propozycja.
1: Że ona będzie te loczki, tylko kartki, te falbarskie sobie pracowała. A ty musisz otwierać sklep o ćwicie, żeby zarobić pieniądze. Także dobrze się zastanów. Albo falbanki, albo pieniążki. Zastanów się. Stasiu, ogarnij się.
0: No a dzisiaj czekam na kolejne. Moi drodzy, zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30. Na wasze telefony czekam przez najbliższą godzinę, a finał i bilety o 17.30.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Pani Celinka z Kaufland dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Reklama.

0: Złoto-brązowy zespół The Stringers, Golden Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już kolejne dowody na to, że Radio Złote Przeboje nie tylko bawi, ale i uczy.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Ponieważ pewnie większość z nas jest już po drugiej albo i trzeciej kawie w pracy, o ile oczywiście kawę pijemy, niektórzy z nas zastanawiają się, co można zrobić z fusami po kawie. Większość z nas wyrzuca je po prostu do kosza. Tymczasem fusy po kawie mają kilka ciekawych zastosowań. Jednym z nich jest walka z brudnymi zapachami, na przykład w lodówce. Kolejnym zastosowaniem jest dodanie ich do doniczek z kwiatami, bo zdaniem niektórych fusy po kawie są doskonałym, naturalnym nawozem. Wreszcie trzecie zastosowanie, dodajemy fusy po kawie do płynu do naczyń i dzięki temu możemy zdecydowanie łatwiej doczyścić uporczywe zabrudzenia. Ale znalazłem też coś, co pewnie zwłaszcza pani zainteresuje. Ponoć wystarczy je dodać do szamponu do włosów, a efekt będzie niezwykły. No i tak sobie myślę, że gdyby owa mieszanka nie dała się jednak spłukać, to umówmy się, że ja tego nie mówiłem.
1: Dobrze wiedzieć.

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Plastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by...

0: było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
4: Rodzinne posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Noc miejscami może być mglista i chłodna, od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, do nawet miejscami 12 nad morzem. Ale dziś do 25 w ciągu dnia, jutro będzie podobnie, bo od 17 do 24. Utrudnienia na jezdni w stronę Poznania. W Warszawie między węzłami Głębocka Łabiszyńska to na trasie S8 po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Absolutnie wspaniała, absolutnie niezapomniana Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Wcześniej Beata Kozidrek, na której koncert zapraszaliśmy się jakiś czas temu i pewnie zapraszać się jeszcze będziemy nieraz. A skoro koncertowe dobrowieści, no to jest ze mną Wojtek Babiarczyk, który ma na ten temat coś do powiedzenia. Chyba dzień dobry.
1: Dobry wieczór, Tomku. Mam do powiedzenia i to dużo, bo będę miał bilety po godzinie 18 na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczek wspólnie wyruszyli w trasę po Polsce. Kolejny przystanek to katowicki Spodek, dokładnie 18 października, zatem bądźcie koniecznie z nami. Szczegóły zabawy już za kilka minut.

0: z rokowym pozorem Save Tonight i Eagle Eye Cherry w radiu Złote Przeboje po godzinie 18. Takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie blisko radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień. Reklama.
11: 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami, a na dobry początek zaczynamy od informacji sportowych.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5.
12: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Pogoda. Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca na południu i w centrum, gdzie indziej delikatne chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej jutro w Gdańsku 19 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 23. Minuta po godzinie 18, no to panie i panowie, odpalamy wtorkowy wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 22. Mnóstwo muzyki, mnóstwo emocji, bo w tej godzinie ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spodka na 18 października, a na scenie Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli krótko mówiąc zespół Kombi. A na dobry początek coś z mocnym bitem, Mother Talking.

Łotysze podbijali nasze wieczorne serca, to zespół Brainstorm, a w radiu Złote Przeboje. Mam dla was teraz fantastyczne wiadomości. Dobre, ruszyła trasa koncertowa Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Ten duet świętuje 50 lat na scenie. Najbliższy ich koncert to 18 października, katowicki Spodek. A ja będę miał dla was dzisiaj jedno podwójne zaproszenie na to wielkie muzyczne wydarzenie. Aby dołączyć do zabawy i powalczyć o to podwójne zaproszenie, wystarczy tylko wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą nam się Królowie Życia. Potem już tylko czekać na telefon ode mnie. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na walijską gwiazdę jednego przeboju. Ale za to jakiego? To był 96 rok. Przed wami Donna Louise.

0: Ten numer można śmiało porównać do bolida Formuły 1. Trudno zatrzymać Jermaine Jackson, Pia Zadora we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 18 na polskiej scenie muzycznej są zespoły, które zdecydowanie łączą pokolenia. No i do takich na pewno należy zespół Lady Punk. Niedawno zapytałem Janusza Panasiewicza, jak reaguje, kiedy przed sceną pojawiają się młode osoby.
1: Cieszy mnie to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert, tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać i za pomocą, nie wiem, społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdza, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam. I to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo cóż, o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no, o takich sytuacjach, że mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra i dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach. Więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert, tam dwie godziny w tej scenie, ale później zostają. Jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi. Ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
0: Nie tylko muzyka zespołu Lady Punk łączy pokolenia, ale także tego polskiego zespołu. Oddział Zamknięty, Andzia i ja. To był 82 rok, a wydaje nam się, że nagrali to kilka lat temu.

genialnie łączył muzykę soul, R&B i disco, no i wychodziły takie muzyczne arcydzieła. Barry White w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut to wspólnie zajrzymy na album Michaela Jacksona Bad. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
24: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
25: Dobrze.
24: 15 zł.
25: Lepiej.
24: 20 zł.
25: Najlepiej. Na Orlenie?
24: Ciepło.
25: Z kuponami?
24: Cieplej.
25: W Orlen witaj.
26: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
27: Reklama.
28: Złote przeboje w drodze.
0: Dziś w nocy miejscami trzeba uważać na mgły i zamglenie, które mogą rano utrudniać widoczność. W nocy od 4-6 stopni na wschodzie do 7-8 w zachodniej Polsce, tylko nad morzem około 11-12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do lokalnie 24. Na krajowej 57 na Mazowszu między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek na 183 kilometrze.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Pierwotnie to ta piosenka miała się nazywać Al Capone, ale Michael Jackson i producent muzyczny Quincy Jones stwierdzili, że muszą ją lekko przebudować, zmienić tempo, przerobić tekst, no i dodać, jak wielokrotnie to Quincy Jones powtarzał w wywiadach, taki mroczny charakter. No i chyba się udało. Smooth Criminal, no i oczywiście Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do roku 79, kiedy zrodził się utwór, który napisał sam Marek Jackowski, a mowa o piosence Oprócz Błękitnego Nieba, ale w 92 roku zespół Golden Life postanawia nagrać swoją bardziej rockową wersję. No i brzmi ona mniej więcej tak. Oprócz i Golden Life w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy dla was te najlepsze kawałki lat 80. i 90.

Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się jej wielka muzyczna kariera. Kim White, to był 81 rok. Trudno w to uwierzyć. Za kwadrans będzie 19 tu Radio Złote Przeboje. Panowie cały czas koncertują po całej Polsce. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk wyruszyli w trasę zatytułowaną Królowie Życia. Będą razem z wami, czyli zasłuchać

0: Czasami Radia Złote Przeboje także świętować na scenie 50 lat. Najbliższy koncert już 18 października w katowickim Spodku. Możecie cały czas powalczyć o te fantastyczne bilety na koncert. Wystarczy tylko kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam królowie życia. Po drugiej stronie telefonu jest Dawid. Dobry wieczór, Dawidzie.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco. Ty ładnie nam napisałeś, że najważniejszymi chwilami mojego życia są właśnie królowie życia. Dlaczego akurat tak? Powiedz.
1: Dużo się u mnie działo, ale mi towarzyszyły w tych chwilach piosenki zespołu Kombi.
0: To w takim razie, drogi Dawidzie, pozostaje mi chyba tylko jedno wielkie brawa i jedno podwójne zaproszenie jest twoje. Proszę bardzo, w takim razie pozdrawiamy gorąco i koniecznie nam napisz albo zadzwoń, jak było na koncercie, dobra?
1: Dobra.
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zrobić ci tą wielką radość, a kolejne bilety jeszcze dziś do wygrania parę minut po godzinie 19:00, zatem bądźcie z nami.

Ach, można zwariować na punkcie tej piosenki Aerosmith i Crazy w radiu Złote Przeboje, a już za moment najświeższe informacje sportowe, a po nich mam dla was prawdziwy muzyczny wulkan. Rozpoczniemy od takiego numeru, że ho, ho, ho, zatem bądźcie koniecznie razem z nami.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
9: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama. Wieczór pełen gwiazd muzyki lat 80. i 90. spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów. W tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem F1, czyli Grand Prix Bahrajnu. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
12: Pogoda.
11: Nadchodząca noc pogodna. Jutro delikatne chmury mogą pojawić się na północy i na wschodzie, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Gdzie indziej za to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 19 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie. Tam nawet do 23. Minuta po godzinie 19. Jeśli nie macie żadnych planów na wtorkowy wieczór, no to gorąco zapraszam was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał dla was bilety do katowickiego spotka na niezwykły koncert Królowie Życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Ten duet na scenie świętuje 50 lat. A na dobry wieczór już teraz Bananarama.

0: szczytu popularności w latach 90. Fani polowali na nich dosłownie wszędzie, niejednokrotnie musieli ewakuować z hoteli, na przykład gdzieś tam leżąc pod stertem ręczników i pościeli na pranie. Tak było na przykład w Niemczech w 98 roku. Tu Radio Złote Przeboje w ten wtorkowy wieczór, to już prawie 8 minut po godzinie 19. Wieczorami pytamy nasze cudowne polskie gwiazdy o niezwykłe zdarzenia, które miały miejsce podczas ich koncertów. No to posłuchajcie teraz, co kiedyś na scenie przydarzyło się Ani Wyszkoni.
1: Byliśmy początkującym stosunkowo zespołem ze Łzami. Graliśmy koncert w takim lokalnym klubie. Ja byłam strasznie przeziębiona i wtedy na przestrzeni tych tam 2 godzin, kiedy grałam koncert, wypiłam 7 surowych jajek, bo to troszkę łagodziło te dolegliwości. A może łagodziło moje odczucie w głowie, no nie wiem. W każdym razie przeżyłam ten koncert i w pewnym momencie chyba dojrzałam do tego, że ważniejsza jest technika i praca nad emisją głosu niż picie tych jajek i teraz tego się trzymam.
0: Pozostajemy przy polskich dźwiękach, to teraz zespół Tilt i mówię ci, że jak się dobrze wsłuchacie, to w chórkach usłyszycie Kaję.

0: przez 14 lat tworzyła jedną z najsłynniejszych par show biznesu z Johnem Deppem. To była Vanessa Paradis w radiu Złote Przeboje. U nas prawie 16 minut po godzinie 19. W tej godzinie z naszymi gwiazdami rozmawiamy o wpadkach. To posłuchajcie, co kiedyś na scenie przydarzyło się Krzysztofowi Cugowskiemu.
1: Kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego to zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem.
0: No i sami słyszycie, że jak to znakomity muzyk potrafi z każdej sytuacji wyjść obronną ręką. Są takie piosenki, kochani, które idealnie relaksują nas po całym ciężkim dniu pracy i myślę sobie, że ten numer do takich należy. No Woman, No Cry i Bonnie M w Radio Złote Przeboje.

0: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Pamiętajcie, kochani, że cały czas macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października. Wystarczy tylko odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia, no a potem czekać na telefon od nas. Kolejne bilety jeszcze przed 20, zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
2: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
1: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: Pani
6: mam...
7: Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
9: Cappuccino. Caffè latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Nowy rok akademicki na wypasie?
15: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
16: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.

Zanim świat poznał ich jako Mr. President, formacja stawiała swoje pierwsze kroki pod nazwą Satellite One. Dopiero po kilku latach działalności menadżerowie stwierdzili, że trzeba chyba znaleźć jakąś bardziej chwytliwą i elegancką nazwę. No i tak się zrodził pomysł na Mr. President. Za 25 minut będzie 20, to teraz pora na amerykański zespół, który jedną ze swoich piosenek stworzył w ciągu 20 minut. A ten numer brzmi właśnie tak. To kapela Mr. Mister. Na piosenkę chyba doskonale znacie i kochacie, tak jak my. Broken Wells.

0: Ciekawa muzyczna historia w Radiu Złote Przeboje. Steve Winwood. Za 17 minut będzie 20. Już teraz macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójne zaproszenia na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk koncertami w Polsce świętują 50 lat na scenie, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musieliście odpowiedzieć na jakże proste pytanie. Z czym kojarzy się wam Królowie Życia, czy z czym kojarzą się wam Królowie Życia? Nasze pytanie oczywiście cały czas jest dostępne na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl, a po drugiej stronie telefonu powinien być Daniel. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy cię bardzo gorąco. Gdzie cię złapaliśmy o tej porze? Co tam porabiasz?
1: Właśnie kąpałem synka, 4-miesięcznego Feliksa z żoną.
0: Och, no to sama radość mając takiego babasa w domu, prawda?
1: Oj tak, tak.
0: Daje wieczorami popalić i w nocy?
1: A nawet nie, jest spokojny. Wycisza się przy kąpieli, także noc jest spokojna.
0: No to tylko pozazdrościć. Danielu drogi, dołączyłeś się do naszej zabawy, napisałeś nam, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałeś tak: cel, praca, wzrost, potknięcie i szczyt. Dlaczego akurat tak?

0: Bycie królem życia zawsze kojarzyło mi się z osiągnięciem jakichś marzeń. A wiadomo, że droga do marzeń to jest wyznaczenie sobie celu, potem podjęcie tej drogi. Zawsze po drodze bywa jakieś potknięcie, ale nie można się poddawać i wtedy się osiąga to marzenie, szczyt. Jest się królem życia.
1: I myślę, że tym szczytem jest pewnie dla ciebie też rodzina i twój syn.
0: No to przede wszystkim.
1: Danielu, drogi, podwójne bilety są twoje.
2: Super.
1: Bardzo kto będzie szczęściarzem i to na pewno będzie żona.
2: Na pewno.
1: Dobrze, w takim razie gratuluję bardzo serdecznie i życzę fantastycznych emocji. Dajcie znać po koncercie, jak było, dobra?
2: Dziękuję, super, pewnie.
1: Pozdrawiamy cię również bardzo gorąco. Syna również pozdrawiamy, a kolejne bilety już jutro po godzinie 18 do wygrania. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami. Już po 20 spotkamy się z grupą Lady Punk. No a teraz takie przyjemne wieczorne dźwięki. To Ace of Base.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Wtorkowy wieczór w blasku księżyca. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze witajcie pięknie, a już za kilka minut zapraszam na spotkanie z zespołem, który w 83 roku zagrał aż 360 koncertów. To będzie zespół Lady Punk, zatem bądźcie bardzo blisko radia. Na dobry wieczór już teraz Shakin' Stevens.

0: jednego razu w muzyce.
1: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi, no.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. Człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy sobie w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero.

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą wtedy którą otworzył facet, nazywała się Maxim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał, i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja nawet
1: to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maxima i była impreza dwutygodniowa. Nie, to nie.
0: Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem. To ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po 4 dekadach na ich koncertach będą bawiły się 3 pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła. Niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze, z wzajemnością. 4 dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to zmiany, jakby w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska, on był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych, o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Oni mówią, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogilnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście, oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Ladybug. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogilnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole Desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służbie, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fuch. No ale przez to nie chodziłem na kompanię gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz i tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni tam z kolegami, trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po 2 godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał, ale tak czy inaczej było smutno.
2: Zespół Lady Punk, dzisiaj niezwykła podróż w czasie. Za moment o tym, czego panowie nauczyli się przez 40 lat działalności.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Ladybunk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro o nauce mowa, to panowie z Ladybunk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
2: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? Ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
1: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
3: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
4: Trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
1: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Ladybunk?
4: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś, dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
1: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
3: A to jest, no oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Ladybunk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: gwiazd.
1: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
2: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok.
1: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły, i to dosłownie.
2: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
3: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
1: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
3: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsca, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
1: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
3: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewiam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
1: Lady Punk. 40 lat działalności i wciąż jeszcze sporo do odkrycia. No i odkryjemy już za chwilę jedna z rzeczy, o których dzisiaj już prawie nikt nie pamięta.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: zespół Lady Punk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Lady Punk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. No. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nikt tak nie naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc... jak dwóch jak takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Lady Punk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk. Chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu. I grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin. I pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu, live, a nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo on, akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Czyli Lady Punk. Za chwilę kolejna niezwykła historia.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
8: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady. Właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów. Paweł Ścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ. Ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem. Byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić. Nie było to długie rzeczywiście.
1: Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funki.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni, mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku gdzieś na przykład do fanklubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani

To byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy. Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie pod, jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło. To jest tam Janek na przykład mówi, Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane, proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby tacy sami. Tam było między innymi tacy sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi, słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi, słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, czy tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię, Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi, ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
0: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę jeszcze raz, zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sądował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sądował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat wademekum skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: Zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje. 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
11: Wtorkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Bartosz Lichawski, witam o stałej porze i zapraszam. Po stałej porze pomówimy o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. No a dzisiaj, jak to zwykle we wtorek, mówię o środzie seniora. No między innymi o tym, bo to fajny blok w Charlie, nie tylko oczywiście dla łódzkich seniorek i seniorów, ale fajnie, że coś takiego powstało, że generalnie też jest tworzone przy współpracy właśnie z seniorkami i seniorami z Łodzi. No, muszę powiedzieć jedno, słuchajcie, znają się na kinie, bo jak patrzę, co na środę generalnie zaprojektowali, no bo to tak jak mówię, to są wspólne rozmowy, może nieoficjalne, może to nie jest tak, że spotykamy się, prawda, w każdy poniedziałek o 14:30, by we wtorek potwierdzić, a w środę wyemitować. No nie, ale to są rozmowy na korytarzu, we foyer, w kinogalerii, rozmawia się, współtworzy się, jakby propozycję, która później też przenika do regularnego repertuaru. No, generalnie to jest repertuar na środę. Zaraz usłyszycie, jaki fajny. No, generalnie zajrzę też do innych kin, bo nie tylko Charlie daje nam tak zwany fajny repertuar, bo oto proszę bardzo, przykład, później rozwinę temat, ale przykład. Kino Helios w sukcesji, tutaj między innymi jutro Kino Kobiet i Lalka. Przepiękna okazja do tego, by pójść do kina na przepiękną opowieść. No słuchajcie, stworzyła nam się taka drobna rywalizacja między serialem a filmem. Nie wiem, kto jest po której stronie, ale na Lalkę z Marcinem Dorocińskim czekałem bardzo. Jutro też Helios na scenie, jutro także specjalny pokaz przedpremierowy, fajnej animacji dla najmłodszych. Omówię także premiery, no i ten starszy repertuar. Tak, dzieje się sporo i przyznacie, bardzo ciekawie. Dziś też w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM zajrzę do Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo także tutaj i sporo i ciekawie. Będę mówił o tym, że zbliża się weekend seniora z kulturą. Dzisiaj odwiedzimy WBP, sprawdzimy, co szykują. Kilka słów dzisiaj o festiwalu, bo festiwal Sploty zbliża się wielkimi krokami. No i dzisiaj nieco więcej będzie można usłyszeć a propos, no, takiej przestrzeni, którą chciałbym omówić. Ja tak teraz mówię bardzo ogólnie, słuchajcie, ale chciałbym też w ten sposób nie powiedzieć wszystkiego, tylko zostawić sobie coś na za kilka minut, kiedy moim gościem będzie Bartosz Kurowski z Teatru Pinokio. Słuchajcie, no dużo mam tych wszystkich informacji, więc żeby zdążyć ze wszystkim, to muszę rozpocząć już teraz. A na dobry początek...
10: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
11: Mega ciekawa sprawa, ja generalnie uwielbiam ten projekt i nie kryję się z tym, słuchajcie, bo jest mądry, ciekawy w formie, rozwijający, inspirujący, pokazujący, jak wiele fajnych rzeczy jest na świecie.
9: No, to jest Noc Naukowców. Czwarta łódzka Noc Naukowców. Już w piątek, 9 października, więc ja zdążę jeszcze wrócić do tego wydarzenia, ale to znów będzie okazja do tego, by powiedzieć, tak, to profesjonalistki, profesjonaliści, naukowczynie i naukowcy zapraszają nas na łódzką Noc Naukowców. Młode wydarzenie, ale tak jak mówię, już zdążyłem się nim zachwycić i myślę, że wy też. Jeśli nie, no to będzie taka szansa EC1 i już od 9 października wszystkie te wydarzenia, które zostały zgromadzone, które zostały przygotowane właśnie na to spotkanie. To jest też oczywiście jeszcze okazja do tego, by współtworzyć to wydarzenie. Jeżeli macie jakieś zaplecze, to myślę, że nie powinno się z tym zwlekać. Natomiast program, no tak, do niego wrócę za chwilę, by pokazać różnorodność, ale generalnie chodzi o to, że będzie tutaj dużo zajęć interaktywnych. To będą wydarzenia angażujące, ciekawe, oryginalne, związane z eksperymentami, z laboratoriami itd., itd. Uczelnie, instytuty, koła naukowe. Jeszcze raz podkreślam, specjalistki i specjaliści swoich dziedzin szykują dla was bardzo różne wydarzenia po to, by dać możliwość osobom zainteresowanym, najszerzej mówiąc, nauką z bardzo różnych dziedzin, z bardzo różnych przestrzeni, by z jednej strony pogłębić swoje zainteresowania, rozwinąć je, ale z drugiej strony, by być może zainteresować się czymś zupełnie nowym, totalnie nieznanym. I to też jest ogromna wartość właśnie Łódzkiej Nocy Naukowców, że spotykając się z nauką podaną w sposób atrakcyjny, opakowaną w fajną formułę, jesteśmy w stanie przekonać się o tym, że choć na przykład do tej pory uważaliśmy, że fizyka to jest w ogóle czarna magia, to tak naprawdę jest nauką niezwykle ciekawą. Podobnie może być z każdą inną przestrzenią. Sorry za tę fizykę, ale ja studiowałem kiedyś fizykę. Jak ja o tym komuś opowiadam, że tak, słuchaj, to ja w połowie lat 90. jeszcze na Uniwersytecie Łódzkim, no, byłem na fizyce i to każdy, jak to? Przecież to niemożliwe, to są zaklęcia, to jest w ogóle coś nie do opanowania. No, w pewien sposób zgadzam się, bo ostatecznie przecież tej fizyki nie skończyłem, ale dopóki uważałem, że jest to nauka humanistyczna, że jest to jakby zbiór nauk opartych na myśleniu, logice, wyobraźni i tak dalej, tylko i wyłącznie, no to dawałem radę i to było fajne, no ale nie oszukujmy się, bardzo ważna przestrzeń tej nauki to matematyka, a matematyka, muszę to powiedzieć publicznie, wiem, że zabrzmi to minorowo, proszę, jeżeli ktoś z Państwa jest w tej chwili obok, nie wiem, fortepianu, syntezatora, tudzież ma jakiś inny instrument, który może wydobyć z siebie akord smutku, akord molowy, to proszę to zrobić. Nie skończyłem fizyki.
12: Co jest grane w Łodzi?
9: Ale słuchajcie, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, jak mawiali starożytni, dlatego że po pierwsze, dużo wtedy skorzystałem, bo pewne rzeczy sobie uporządkowałem, wielu rzeczy się dowiedziałem i wiele zostało jeszcze we mnie jako zainteresowania, prawda, różnymi gałęziami fizyki. Oczywiście na takim poziomie, na jakim mnie to wszystko nadal interesuje. A druga sprawa, no to hej, hej, hej. Jeszcze jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, który na mnie czeka. Ja tylko odliczam, prawda, kolejną kartkę w kalendarzu zrywam i jestem coraz bliżej, by rozpocząć edukację. Nie wiem jeszcze, czy na fizyce, przecież dużo ciekawych rzeczy. Generalnie to są te, które proponowane są na różnych etapach życia, rozwoju, ciekawości i parcia po wiedzę. A Noc Naukowców, ta łódzka, jest jedną z takich form, by zainteresować przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim tych najmłodszych, bo wiedza jest fajna. A to jest program, co jest grane w Łodzi. I on też jest bardzo fajny. On jest w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, gdzie teraz sięgam po wieści prosto z przestrzeni filmu.
12: Kina.
9: O, film. Piękna, jeśli nie najpiękniejsza ze sztuk. No moja ukochana, absolutnie. Słuchajcie, już nie będę tutaj wyczyniał jakichś indywidualnych wątków, bo studiowałem też filmoznawstwo. Dobrze, nie o tym. Słuchajcie, piękny film. Przy tej okazji warto powiedzieć, dlaczego film jest tak ważny, tak piękny, tak istotny, tak warty tego, by oddawać mu swoją uwagę, swoje zainteresowanie. Dlatego, że on w pewien sposób zawłaszcza inne przestrzenie sztuki. Nie byłoby filmu, gdyby nie muzyka, gdyby nie literatura, gdyby nie, no właśnie, kostiumy, aktorstwo, gdyby nie było innych sztuk, to pewnie film nie mógłby tak wyglądać, gdyby nie fotografia, wiadomo. Natomiast słuchajcie, film to jest ta przestrzeń, która bardzo mocno związana jest tak na pierwszą myśl właśnie z literaturą, dlatego że opiera się choćby o napisany wcześniej scenariusz, a tutaj scenariusz powstał na podstawie lalki, no i mamy film. Lalka. To już jutro specjalne pokazy. To już jutro taka specjalna premiera w kinie Helios w Sukcesji między innymi. No i mamy XIX wiek. Koniec. Warszawa. Mamy Stanisława Wokulskiego. Mamy Izabelę Łęcką, czyli Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. Będzie też Marek Konrad jako Ignacy Rzecki. No, piękna to opowieść o przyjaźni, o miłości, o marzeniach, o ludziach. Andrzej Seweryn także. Krystyna Janda, Maria Dębska, Mateusz Damięcki, Maciej Sztur, Karolina Gruszka, Maja Komorowska, Agata Kulesza. No, obsada genialna. Wszystko reżyseruje Maciej Kawalski. Maciej Kawalski. Lalka od lat 15, 222 minuty pięknego kina kostiumowego, porywającego. No a gra aktorska, tu nie mam wątpliwości, że to będzie coś. Coś, co będziemy przeżywać, komentować, co wpłynie na nasz odbiór filmu Lalka w Kinie Kobiet w środę 30 września o godzinie 18 w kinie Helios w Sukcesji, ale od razu zwrócę waszą uwagę, że Lalka jutro trafia do regularnego repertuaru. Pokazy specjalne, pokazy premierowe i tak już na dobry początek, proszę bardzo, Sale Dream 12.30, potem jeszcze 13.30, 14.00, w Dream znów o 16.00, potem o 17.00, Dream na rozłożystych fotelach o 19.30, a potem jeszcze dwa pokazy, 20.30 i 21.15. Bardzo czekałem i doczekałem się. Film od lat 13, więc można uznać, że to nawet taka propozycja rodzinna, prawda? Lalka, od jutra w kinach. Jutro też w Sercu Dziczy, w naszych łódzkich kinach, czyli jeszcze pokazy premierowe najnowszej produkcji, gdzie na ekranie Brad Pitt. Ten film jutro o 13.20 w salach Dream, potem 17.30, jeszcze 20.45, czyli trzy pokazy w kinie Helios w Łodzi. Na trzech także i też premierowo Luna i rozgadana świnka. To od lat 7, 11.40, 13.20 i 15.50. Ta animacja to też są pokazy premierowe. Starszy repertuar cały czas bardzo dobry. Fajnie tutaj rozbudowany i różnorodny, przez co rozmaity jest co oglądać, bo macie na przykład horror, jest komedia, jest dramat biograficzny, ale po kolei. Horror Resident Evil to od lat 15, 16.50, 19.10 i 21.40. Te dwa pokazy akurat to w salach Dream z dźwiękiem przestrzennym wtedy w jakości Dolby Atmos. No i jeszcze o 20.00 jeden pokaz za każdym razem z napisami od lat 15. Od lat 15 to film horror, przypominam. A tutaj komedia akcji. Polska propozycja 100 dni, Misja Zeus, to od lat 8 na dwóch pokazach, na trzech, nie, też na dwóch, Mistyczka, dramat biograficzny. A jak lubicie takie kino opisujące nam historię życia, nie wiem, dramatu, przemiany, doświadczenia, refleksji, no to jest świetny dokument. Jakże mocny przez to, bo dokumentujący, zaglądający do przestrzeni, które wcale być może kiedy powstawały, były rejestrowane światła dziennego, no tak zwanego dziennego kinowego, może tutaj lepsze sformułowanie dostrzec nie miały. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. 14.30, 15.20. Bardzo dobry film, bo to bardzo dobry człowiek był. Niestety dodam, choć to spotkanie z księdzem Janem cały czas dochodzi do skutku w pewien sposób, prawda? Za sprawą tego, kim był. Za sprawą książek, za sprawą filmów. Także fabularnych, aktorskich, jak ten zagrany świetnie przez Dawida Ogrodnika. No tutaj mamy dokumentację. Dokument. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego od lat 13. Jest Teddy i Magiczna Lampa, to animacja. Jeszcze kino fantasy, przygodowe, kino akcji. Spider-Man, całkiem nowy dzień, już tylko na jednym seansie o 13.50. Na dwóch pokazach Odyseja, na jednym Totalna Magia 2. Jest też Nie patrz w dół, to też jeden pojedynczy już seans i na dwóch Folwark zwierzęcy. No to też jest takie kino, gdzie można pójść jak na animację, jak po rozrywkę, ale wynieść z tego sporo dobrej treści a propos adaptacji filmowych, prawda? Folwark zwierzęcy o 10, a potem jeszcze o 11 w salach Dream. Mamy jutro kino na temat Junior i tak w środę 30 września w kinie Helios w sukcesji będziecie mogli zobaczyć film zatytułowany Vincent, Legenda Oceanu. To od lat 6 o 12.30 animacja, kino familijne. No i jutro także kino na temat. Kolejny cykl, który da łódzkiej publiczności zobaczyć aż 3 tytuły. To znaczy tutaj trzeba będzie wybierać, bo to są podobne godziny emisji. 100 dni, Misja Zeus od lat 10 o godzinie 10, ta komedia akcji. Lalka. W kinie na temat, tak, 9.30, a także 10, film od lat 13, dramat, romans. No i jeszcze Jeden na milion. To o godzinie 10, film od lat 7, ten dramat także w kinie na temat. Do zobaczenia jutro w kinie Helios w sukcesji. A skoro już tutaj jesteśmy, to ja dodam jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, że obok tych pokazów specjalnych, premierowych w kinie na temat, Lalka także w czwartek 1 października w Salonie Kultury Helios. To o godzinie 17, by zobaczyć tę niezwykłą, porywającą, piękną wizualnie opowieść. Słuchajcie, no tak, no to już nie ma wątpliwości, że to będzie najczęściej omawiana premiera też zbliżającego się weekendu, ale zanim o weekendzie, to jeszcze wspomnę, że w środę 30 września Helios na scenie i Linkin Park, taki koncert nas tutaj czeka. No to taki dokument muzyczny. No i jeszcze przedpremierowo Zapomniana Wyspa, to o 12.50. A teraz kolejne wieści.
10: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: Wtorkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM o środzie. O środzie seniora między innymi będę mówił za chwilę, bowiem zajrzymy do Charlie'ego. A jeszcze dzisiaj w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM o urodzinach. Urodziny Teatru Komedii Impro. Przed nami dwa specjalne spektakle, więc będzie to wyjątkowa okazja do tego, by sobie dobrze życzyć. Słuchajcie, 4 lata, jak to zleciało. Przecież przed chwilą Adam Owczarek opowiadał tutaj o trzecich urodzinach Teatru Komedii Impro. Tu nagle okazuje się 3, 2, 1 i już czwarte. Święto w najbliższy weekend, kilka szczegółów, lada moment i za chwilę. Sound Edit 2026, tak, to dzisiaj opowiem o wszystkim. Mam powiedzieć także o weekendzie seniora z kulturą. Zrobię to na pewno, słuchajcie, nawet rozpędzam się, bo chcę powiedzieć o tym, co ciekawego i ważnego szykuje dla nas Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, ale postanowiłem zajrzeć także w tej sprawie do Teatru Powszechnego w Łodzi. No a propos teatrów, wiecie, jakie oblężenie nastąpiło? No i występuje w Teatrze Muzycznym w Łodzi, jeżeli chodzi o magazyn. No jeżeli chodzi o wyprzedaż kostiumów, to za każdym razem jest wielki sukces. No to posłuchajmy. Teatr Muzyczny w Łodzi.
10: Teatry.
9: Zawsze taka propozycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony łodzianek, łodzian, może nawet tych osób, które do Łodzi specjalnie przyjeżdżają, żeby zdobyć, no tak, zdobyć wręcz, no, trofeum, prawda, takie artystyczne. Myślę, że to może być pamiątka związana z spektaklem, który nam się spodobał, o którym słyszeliśmy, albo na którym byliśmy, który przeżyliśmy, który wiele dla nas znaczy, albo może potrzebujemy do jakiejś inscenizacji, w której bierzemy udział, taki kostium, taki albo inny. No aż takich tłumów jednak przy ulicy Wierzbowej nie spodziewał się nikt. Od piątku do niedzieli przez magazyn Teatru Muzycznego w Łodzi przewinęły się naprawdę setki, jak wylicza tutaj organizator tej wyprzedaży, poszukiwaczek i poszukiwaczy oryginalnych pomysłów także na stylizację. Organizatorzy postanowili pójść za ciosem i organizują dogrywkę tej akcji, słuchajcie, czyli w najbliższą sobotę będzie można buszować w kostiumowym skarbcu teatru. A jak to wszystko wygląda, jak ważne jest i dla teatru, i dla publiczności, o tym opowiada Anna Korzon-Wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
10: Co jest grane w Łodzi?
13: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania. Dlatego nie dziwi nas, że za każdym razem, gdy udostępniamy nasze zbiory kupującym, zainteresowanie jest tak duże. Chociaż aż takiego szturmu raczej się nie spodziewaliśmy. Odwiedziły nas setki osób, z których blisko połowa wyszła z kostiumem lub kostiumami w rękach. Zapasy uzupełnialiśmy właściwie co chwilę, więc był to dla nas bardzo intensywny weekend. Postanowiliśmy pójść za ciosem i przedłużyć akcję w kolejny weekend, więc wszystkich tych, którzy nie mieli możliwości, żeby nas odwiedzić, zapraszamy w najbliższą sobotę.
9: Prosto z przepastnych magazynów Teatru Muzycznego w Łodzi zapraszała Anna Korzon-Wnukowska. Słuchajcie, natomiast teraz, pozostając w przestrzeni teatru, proponuję wybrać się do kolejnej wyjątkowej przestrzeni, którą myślę Państwo świetnie znają. Jak nie, to jest okazja, by się poznać. To teatr, który ma 4 lata. O! Impro to ta sztuka, która swego czasu pojawiając się w Łodzi wzbudziła zainteresowanie. Cóż to takiego jest? Teatr improwizowany. Na czym polega? Jak to ma działać, prawda? Że teatr jest improwizowany, nieprzygotowany. No, wręcz przeciwnie, słuchajcie. Trzeba być bardzo skupionym, przygotowanym, skoncentrowanym, by brać udział w takim wyzwaniu, w takiej grze aktorskiej, gdzie na bieżąco powstaje cała historia, cała opowieść. No i postaci, no i wyzwania, no i to wszystko, z czym spotykamy się za sprawą grup teatralnych z Teatru Improwizowanego w Łodzi, a ja teraz chciałbym opowiedzieć o jubileuszu tej jednej, jedynej konkretnej Teatr Komedii Impro.
10: Co jest grane w Łodzi?
9: Na dobry początek weekendu urodzinowego Impromecz. Tak, na urodziny Teatru Komedii Impro to w piątek 2 października o godzinie 20. No i dwie drużyny improwizatorek, improwizatorów będą się ze sobą ścierać, słuchajcie, tworzące sceny jak najbardziej spontaniczne, improwizowane, które mają zaskoczyć, no ich samych pewnie też, ale przede wszystkim publiczność. Aktorzy będą walczyć ze sobą o tytuł najzabawniejszej drużyny, a o tym, kto wygra, zdecyduje jak zawsze publiczność, czyli my. Czyli musimy być, bo inaczej to nikt nie wygra. A trzeba być, żeby im pomóc wiedzieć, kto zwyciężył. Będzie też Impromix, czyli 4 lata w jeden wieczór. To w sobotę 3 października. No, przez cały czas funkcjonowania na OFF Piotrkowska tworzyliśmy różne formaty improwizowane, podkreślają organizatorzy. Każdy z własnymi zasadami, charakterem i sposobem opowiadania historii czytamy. We wszystkie weekendy można je było oglądać jako osobne spektakle, a tym razem postanowiliśmy zmieścić je wszystkie w jeden wieczór. No, myślę, że będzie tutaj mnóstwo takich powrotów do przeszłości, może nawet odrobinę sentymentalnie. Podróż przez świat tych spektakli Teatru Komedii Impro, przeskakiwanie między formatami, zmiana konwencji, różni bohaterowie, historie od krótkich, komediowych, po te sceny dłuższe, po opowieści, wszystko tu i teraz, bo przecież we formie improwizowanej, powstającej na naszych oczach i uszach z naszym przecież udziałem. No, można powiedzieć, przez te 4 lata wydarzyło się na pewno bardzo, bardzo dużo. Jedno jest pewne, za każdym razem były to spektakle improwizowane. Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym, no improwizowanym, rozpoznawalnym, ale także odnoszącym wielkie sukcesy jest spektakl Impro Kamera Akcja, o której opowiada Maria Gudejko, dyrektorka artystyczna Teatru Komedii Impro w Łodzi.
10: Co jest grane w Łodzi?
14: To duże wyzwanie, bo jest to chyba pierwszy w naszej karierze od momentu, kiedy trafiliśmy na OFF Piotrkowską, format, który tworzymy od zera zupełnie, nie korzystając ze znanych, dostępnych ogólnie formatów, ani tak zwanych kupionych scenariuszy. Idea jest taka, że tworzymy razem film, zaczynając od ulubionych gatunków widzów zgromadzonych na widowni i ich inicjałów. Następnie grupa scenarzystów, grupa twórcza tworzy 3 tytuły, chwytliwe oczywiście, i 3 trailery filmowe, a później jeden z tych filmów trafia do dalszej produkcji, ale to nie wszystko. Pojawią się też niespodziewane zwroty akcji, które będą aktorów w pewien sposób wytrącały z równowagi, ale także pomagały tworzyć historię. Tworząc taki format, tak naprawdę zaczynaliśmy od licznych dyskusji. Wszystko wzięło się od jednej z gier improwizowanych, które też czasem grywamy podczas naszego spektaklu ImproAtak. Tytuły filmowe, w której to bierzemy od wybranych widzów ich inicjały i tworzymy kilka lub kilkanaście tytułów filmowych. Tutaj, ponieważ będzie to pełen spektakl, musieliśmy ten pomysł mocno rozwinąć. Format tworzył się od zera, w zasadzie od pomysłu do powstania całego spektaklu, jego schematu, więc wymagało to od nas troszkę więcej pracy, ale myślę, że jesteśmy podekscytowani i pełni nadziei na to, że widzowie wyjdą od nas jak zawsze zadowoleni. Jak zawsze zapraszamy do nas wszystkich, zarówno fanów kina, jak i fanów teatru, jak i fanów improwizacji, jak i tych, którzy jeszcze nie mieli okazji pojawić się w naszym teatrze.
15: Teatr Komedii Impro ma już 4 lata.
16: Już jutro.
15: A tymczasem, Borem Lasem, w kinach w Łodzi jutro kolejna odsłona programu, który został tak skomponowany, żeby każda i każdy znalazł coś dla siebie. Jestem teraz w Czarlim, bo kina studyjne pięknie rozbudowują tutaj repertuar dla łódzkiej publiczności. No i przede wszystkim dają specjalne pokazy, specjalne przedpremierowe pokazy filmu Lalka. To już jutro, zatem także w Środzie Seniora o 10.20, 13.15 i 16.25, ale repertuarowo także na przykład o 19.30 Hot Hit Charlie'ego w sali studyjnej. W sali kameralnej kolejne świetne tytuły, także między innymi Kino Polskie, tu dla przykładu Mistyczka, dramat biograficzny z świetną rolą Doroty Choteckiej, na ekranie między innymi także Radosław Pazura, Sławomir Orzechowski, no i film, który od dnia premiery budzi emocje, podoba się, bo przecież to historia oparta na prawdziwym życiu tej bohaterki Alicji, która doznaje głębokiej przemiany w swoim życiu, szukając też odpowiedzi na te najważniejsze pytania, na pytania, z którymi od lat mierzą się największe umysły, prawda? Gdzie to filozofia cała wydaje co chwilę orzeczenie na temat tego, czym jest miłość, czym cierpienie, czym jest w ogóle sens życia i po co się tutaj zjawiliśmy. Ale no właśnie, wydaje orzeczenie. Tak powiedziałem, ale słuchajcie, no generalnie to słowo gdzieś kojarzy mi się z takim językiem prawa, czyli orzeczenie, rozstrzygnięcie. No gdzież? O gdzieś, toż to ciągle wątpliwości, toż to ciągle pytania. Choć głęboka refleksja na temat, oczywiście. No to też refleksja na temat życia. Mistyczka, dramat biograficzny Jana Sobierajskiego. I pozostając jeszcze w repertuarze Charlie'ego w sali kameralnej, tutaj także Tony i Gorzkie Święta Pedro Almodovara. W sali klubowej O czym sobie nie mówimy, Odzyskany, Ostatni konsjerż, a także Kura, no i wielki powrót wielkiego filmu z roku 2000, Requiem for a Dream, świetny film, świetna muzyka o godzinie 25 w sali Arte. Jak Bert to wszystko ogarnie, a także Kura, Drugie życie, świetny polski dokument bez końca, warto znać, o 18.20. No a jutro także Charlie dla dzieci. Tu Mira, no i o 20.10 Kapitan ucieka. W sali audiowizualnej Charlie dla dzieci. 100 dni, Misja Zeus, a także Folwark Zwierzęcy. W Środzie Seniora Gorzkie Święta i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. No wielki dramat, Polska, Niemcy, Włochy, Francja, piękna historia i polski kandydat do Oscara. Repertuarowo ma to sens, polska komedia. W sali widzów Środa Seniora to także Lalka, a i seans z angielskimi napisami znalazł się w repertuarze Charlie'ego i to właśnie jest dramat obyczajowy, polskie kino kostiumowe o 20.30 Lalka, właśnie z angielskimi napisami. Można przekazać, można zaprosić, tak, by osoby, które no nie mówią po polsku, też miały okazję zobaczyć to piękne kino, tę piękną opowieść. W sali zielonej Środa Seniora to Mistyczka, Niebo nad Normandią, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a także Birthday Party, repertuarowo Obcy.
9: W sali Czerwony Dywan, jutro Charlie dla dzieci, Luna i Rozgadana Świnka, a także Środa Seniora. Powiedz mi, co czujesz, no to też nagradzanym polski melodramat jest Obcy, Hotspot i Zaproszenie. A teraz jeszcze zaproszenie z przestrzeni Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo tutaj od 1 do 11 października 10 na 10 przegląd filmów Andrzeja Wajdy, czyli zestawienie 10 najważniejszych kultowych dzieł Andrzeja Wajdy, laureata Oscara, przyjaciela Łodzi, przyjaciela muzeum, no i szlak Andrzeja Wajdy w Muzeum Kinematografii. Słuchajcie, 3 października tutaj chciałbym wskazać za organizatorami, no, taka dodatkowa atrakcja, uroczystość wręcz, bo na otwarcie wystawy plenerowej nie tylko Stokrotka, Teresa Leżewska oraz 6 października spotkanie z Robertem Więckiewiczem przy okazji pokazu filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei. 3 października w sobotę, Weekend Seniora z Kulturą, otwarcie wystawy plenerowej nie tylko Stokrotka. To projekcja filmu Kanał, reżyser Andrzej Wajda i arcydzieło. Arcydzieło kinematografii, film, który uznawany jest przez wielu za najważniejszy film nie tylko w dorobku reżysera, ale także w ogóle w przestrzeni polskiej sztuki filmowej. Niezwykle ważna to opowieść, niezwykle ważny i przejmujący film. Natomiast wystawę otworzy dr Bartosz Gądek, dyrektor Instytutu Strat Wojennych i kurator wystawy. Po spotkaniu jeszcze projekcja filmu. To wszystko będzie prezentowane przed wejściem do muzeum przez cały październik. Wstęp wolny, dodam to wszystko, czyli właśnie wystawa nie tylko Stokrotka, Teresa Leżewska. To wspólne przedsięwzięcie wielu instytucji. Chodzi o to, by przypomnieć, no, nie tylko najbardziej znane role właśnie wspomnianej artystki, aktorki, to między innymi właśnie w kanale Andrzeja Wajdy, lecz przede wszystkim chodzi o to, by, no, przypomnieć jej biografię, biografię artystyczną, aktorki, historię kariery, która w istotnym momencie została ograniczona przez realia polityczne PRL-u. Ja mówię, wstęp wolny, obowiązują jednak zapisy.
10: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: Wtorkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM w nim. Za chwilkę wrócę do teatru. Tym razem zajrzymy m.in. do Teatru Powszechnego w Łodzi, ale będę mówił także o Weekendzie Seniora z Kulturą, nie tylko w kontekście powszechnego, ale także zajrzymy do WBP w Łodzi. Choć miałem okazję już o tym wspomnieć przy okazji także Muzeum Kinematografii. No dobrze, jestem z siebie zadowolony, bo mi się bardzo ładnie udaje tutaj upychać wręcz kolejne informacje, co myślę jest istotne, słuchajcie, no bo dzięki temu mamy wgląd w większą przestrzeń działalności łódzkich instytucji kultury, no i to oczywiście z korzyścią i dla nas, i dla sztuki. No jest w czym uczestniczyć, jest z czego czerpać, w czym brać udział. Dziś także między innymi powiem o Sound Edit, kresy na scenie Sound Edit. To bardzo ciekawe spotkanie, kilka szczegółów za chwilę, jak zdążę. To dzisiaj powiem też o jesieni sztuki w Łodzi, w Muzeum Sztuki. A jak dzisiaj nie zdążę, to nic się nie stanie, bo skorzystam wtedy z tej mojej zasady, że czego nie zdążę powiedzieć w trakcie bieżącej, dzisiejszej audycji, to dopowiem przy najbliższej okazji, tak by nie umknęło. Więc nie umknie. Trzeba tylko słuchać, do czego oczywiście bardzo serdecznie Was zachęcam. To jest Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi. To tutaj usłyszycie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się, no właśnie, w przestrzeni łódzkiej sztuki. Zatem Weekend Seniora z Kulturą, no i teraz Teatr Powszechny w Łodzi.
10: Ciekawy spektakl.
9: I to nie jeden ciekawy spektakl, słuchajcie, Szalone Nożyczki i VHS na Weekend Seniora z Kulturą. Teatr Powszechny w Łodzi, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i teraz, w sezonie artystycznym 2026-2027, no włącza się do tej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Akcja, wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest coś dla osób powyżej 60 roku życia. Chodzi o to, żeby zachęcić seniorki, seniorów do, no, wychodzenia do przestrzeni sztuki, do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. No i z tej okazji także Powszechny przygotował specjalną pulę biletów. Dwa spektakle prezentowane 4 października na dwóch scenach tymczasowych, bo przypominam, że teatr jest przecież rozbudowywany, przebudowywany, jeżeli chodzi o siedzibę, natomiast gra. I 4 października o 19 na scenie w Expo Łódź widzowie będą mogli zobaczyć VHS, komedię Marcina Bałczewskiego, w reżyserii Sławomira Nerlocha, która zabiera publiczność w sentymentalną podróż do lat 90. do, jak czytam, czasów polonezów, stacji CPN i odtwarzaczy VHS. Bohaterowi monodramu lata 90. przyniosły nowe możliwości i szanse na osiągnięcie sukcesu, ale jednocześnie pokazały, jak łatwo zagubić się w rzeczywistości, która zmienia się szybciej, niż jesteśmy w stanie za nią nadążyć. Piękna opowieść, słuchajcie, fajna scenografia do tego wszystkiego, kostiumy, no to wszystko pomaga nam przenieść się faktycznie do lat 90., które nie kryje, dla mnie są pięknym wspomnieniem. Te lata 90., no tak, w latach 80. rosłem jako mały Bartoszek, ale lata 90. to był ten czas, kiedy jeszcze byłem małym Bartoszkiem, ale stałem się też mężczyzną, tak, Bartoszem. No tak to było, słuchajcie, a lata 90. zatem stanowią taką dekadę różnych doświadczeń, różnych też form spędzania czasu, poznawania sztuki, życia, mógłbym powiedzieć najszerzej. W tych latach, no też pełnych różnorodności, choć uznawanych za dość kolorowe, a może nawet bardzo kolorowe, biorąc pod uwagę, że ta poprzednia dekada, czyli lata 80., no to wiemy, no nie było dużo, nie było kolorowo, ale też było fajnie, też było fajnie. Natomiast wracając do Teatru Powszechnego w Łodzi, bo tegoż samego wieczoru, również o godzinie 19 na scenie w Peter Smith przy Nowogrodzkiej, Szalone nożyczki, czyli ta kultowa komedia kryminalna, ale w wielkim, no nowym rozdaniu, to wielki powrót, to tutaj łódzka publiczność poprzez swoje decyzje, trochę jak w teatrze improwizowanym, ale też nie do końca, słuchajcie, no, choć podpowiadamy, tak, podejmujemy decyzje, dajemy jakieś wskazówki, współtworzymy zakończenie spektaklu, wskazujemy na winowajce. Myślę, że to bardzo ciekawa opowieść, z którą macie okazję spotkać się, jeszcze raz podkreślam, zupełnie na nowo. Szalone nożyczki w Teatrze Powszechnym w Łodzi powróciły chwilę temu. Zapowiadałem przecież uroczystą premierę. A projekt pod nazwą Teatr Powszechny w Łodzi, Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej, cały czas, no, że tak powiem, w działaniu, cały czas mówimy o nim z zainteresowaniem i obserwujemy, jak to wszystko się zmienia w tej przestrzeni, którą my przecież doskonale znamy, w przestrzeni przy Legionów. No twarz teatru ma pozostać ta sama, którą znamy. Duch teatru, ten sam, który znamy. Jednak poza tym, no zmiany, zmiany, zmiany. Potężna inwestycja, to największa inwestycja infrastrukturalna w historii teatru, który działa przecież od 1945 roku. Co obejmie ta inwestycja? No jak mówi pani dyrektor Ewa Pilawska, współczesny widz oczekuje nowoczesnych środków i nowoczesnych technologii. Inwestycja obejmuje przebudowę całego budynku teatru, no z wyłączeniem małej sceny, zmianę układu widowni dużej sceny na bardziej amfiteatralną oraz dostosowanie architektoniczne budynku. Teatr po modernizacji będzie nowoczesny, bezpieczny, będzie mówił współczesnymi językami artystycznymi, ale będzie także nowoczesny pod względem technologicznym. Będzie bardziej dostępny i dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami, mówi pani dyrektor Ewa Pilawska. Europejskie Centrum Komedii będzie rozwinięciem projektu Polskiego Centrum Komedii, które działa w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Będzie laboratorium poszukiwań współczesnej estetyki komediowej. A dzięki projektowi polskie sztuki i teksty tychże, no, komediowe i pewnie wiele innych, no, będą miały artystycznie dużo większe możliwości realizacji scenicznych, jak dodaje pani dyrektor. Będziemy skoncentrowani na poszukiwaniach wokół polskich autorów i konfrontacji rodzimej twórczości z dramaturgią europejską i światową. Potężny projekt, potężne wydarzenie, potężne działanie. Teatr jednak gra, jeszcze raz przypominam, na scenach gościnnych, czyli Expo i Peter Smith. Natomiast teraz, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, pozostaje przy temacie weekendu seniora z kulturą. Tym razem jednak zapraszam Was po informację do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, bo tutaj, no właśnie, kultura dla dobrostanu, aktywność, zdrowie, muzyka, literatura, sztuka, dobre chwile razem, koncert, warsztaty, wernisaż, wystawy. po kolei. 3 października, słuchajcie, od 11.30 do 16.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie z muzyką, literaturą, sztuką i działaniami wspierającymi dobrostan czytam. W programie znalazły się praktyczne warsztaty aromaterapii i oddechu, koncert znanych i lubianych przebojów oraz wystawa Łódzkie Warte Utrwalenia i Pokazywania. Jeżeli chodzi o program, tak jak mówię, jest tutaj bardzo, bardzo różnorodny. Spotkanie poświęcone naturalnym metodom wspierania dobrostanu to warsztaty, aromaterapia i oddech. Tutaj chętne osoby, które pojawią się w WBP przy Gdańskiej, będą miały okazję poznać możliwości wykorzystania, ale też wpływ, działanie zapachów, aromaterapii oraz technik oddechowych w redukcji napięcia i stresu. Chodzi o wspieranie relaksacji, o regulację układu nerwowego, regenerację organizmu. Wszystko prowadzi Katarzyna Misiak-Weiss i Agnieszka Grabowska-Ślewa. Podczas spotkania również będą prezentowane ciekawe, rozwijające, poszerzające temat książki ze zbiorów biblioteki. No, mówimy tu o książkach poświęconych właśnie aromaterapii, technikom oddechowym, relaksacji i naturalnym sposobom dbania o dobrostan. A od 14 koncert Radość Najpiękniejszych Lat na scenie Anna Zimmerman i chór Muzyczne Perły. A w programie tego wydarzenia znalazły się największe, najbardziej znane, rozpoznawane, no moglibyśmy powiedzieć takie złote przeboje, jeśli chodzi o muzykę, bo to między innymi Parostatkiem, czy po prostu Parostatek, Bałkanica, ale także inne muzyczne niespodzianki, greckie wino, que sera sera, to wszystko w sali konferencyjnej. Od 15.30 wystawa, no wernisaż wystawy Łódzkie Warte Utrwalenia i Pokazywania. To wystawa prezentująca wyjątkowe miejsca, krajobrazy, ale też zabytki województwa łódzkiego, piękne przestrzenie, piękną historię. Mówimy tutaj o ciekawostkach, które utrwalono na obrazach. Te obrazy to prace niepełnosprawnych artystek i artystów. Podczas wernisażu wystąpi Ryszard Szymanowski, prezes Fundacji Nasza Galeria, wraz z autorami pracy, artystami z niepełnosprawnościami. To w galerii na 2 piętrze. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Pisze do mnie Biblioteka Wojewódzka. No, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy Gdańskiej.
10: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
9: Będzie to niezwykle ciekawe wydarzenie, słuchajcie, bo będziemy mieli okazję brać udział w kolejnej edycji Sound Edit. Kresy się pojawią. Byli najlepsi, dlatego wystąpią w Łodzi. Wygrana w konkursie New Jazz Music zapewniła formacji Kresy miejsce na jednej scenie z legendami, które już w październiku pojawią się na 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Festiwal omawialiśmy, zapowiadaliśmy. Publiczność może liczyć na magnetyczną fuzję art-rockowego post-punku, wymykającego się gatunkowym schematom, informują organizatorzy w takiej notatce, jaką otrzymałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101.3 FM. Także dziękuję pięknie za wszystkie szczegóły. Ja do nich będę jeszcze wracał, no ale dzisiaj oddajmy głos zwycięzcom. Kresy.
10: Co jest grane w Łodzi?
9: Jan Kępiński, halo, halo.
16: Bardzo, bardzo się cieszę, że będziemy mogli wystąpić na tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit. Udało nam się wygrać konkurs New Jazz Music. Nigdy nie myślałem, że będę mógł wystąpić na jednej scenie z Markiem Almondem z składu Soft Cell. Słuchałem bardzo namiętnie chociażby utworu Say Hello, Wave Goodbye. Towarzyszy mi w różnych momentach mojego życia. Myślę, że też cały zespół Soft Cell i postać Marka Almonda jest dużą inspiracją dla mnie w tworzeniu. Także bardzo się cieszę. Zapraszamy na nasz koncert.
9: Koncert formacji Kresy w ramach festiwalu Sound Edit w Łodzi. Zapraszał wokalista. Dziękuję pięknie.
16: Cześć.
9: Natomiast ja dodam tylko jeszcze może, że to bardzo ważny zespół. Słuchajcie, także z mojej perspektywy młody, ale bardzo ważny, bo już nagradzany, już uznany, to bardzo różne wyróżnienia, ma na swoim koncie 2 epki do tego wszystkiego, no także

0: początkiem nowego rozdziału. Tyle na tę chwilę, choć ja proponuję, byśmy pozostali w przestrzeni muzyki, bo wytwórnia daje nam także wiele innych ciekawych okazji do tego, by spędzić czas na wydarzeniach muzycznych. Później jeszcze zajrzę do Atlas Areny.
1: Koncerty.
0: 29 września powiem wam, że wiem już, że będzie tutaj także Sylwester organizowany. No, po drugiej stronie lustra taki będzie motyw przewodni, takie hasło, ale to wrócę jeszcze do tematu. Piękny koncert 5 października to w poniedziałek Wajda Killer, Śląsk, a pośród wydarzeń jesiennych także Kult, trasa pomarańczowa. No, mówimy tutaj o czymś kultowym. 30 października w piątek o 19, a Rogucki jubileuszowo to 31 października. Jeszcze wrócę do tej zapowiedzi. Natomiast teraz Atlas Arena, bo tutaj także ciekawie, 2 października Mrozu, odpowiedni moment tour, będzie także koncert grupy Deep Purple, to 8 października, a 13 wystąpi Sandra. Teraz już sięgam po kolejne informacje.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Wtorkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM trwa. Ja się troszkę rozchulałem, słuchajcie, i postanowiłem, że zaglądając do Muzeum Sztuki także powiem o weekendzie seniora z kulturą. Będzie to zatem kolejne miejsce, kolejna przestrzeń na spotkania seniorów z kulturą, co uważam, że jest rzeczą niezwykle istotną jako projekt. Zatem Jesień Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi za chwilkę. Zajrzę ponownie także do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, by opowiedzieć o październikowych wydarzeniach, bo październik zapowiada się naprawdę pięknie, pięknie. Tak, to za chwileczkę.
1: Ważne wydarzenia.
0: No bardzo ważne wydarzenie, urodzinowe. Szykuję już lakierki i muchę. W blasku kandelabrów. Bal z okazji 170. rocznicy urodzin Matyldy Herbstowej. To będzie 17 października, od 12 do 19. Sprawdzałem w moim złotoprzebojowym kalendarzu, że to będzie sobota. Wszystko w Muzeum Pałac Herbsta. Piękna opowieść zatem przed nami, ale także no, wyjątkowa w swej oprawie i różnorodna. Taki jest program, trzeba nieco wcześniej się zaangażować. Słuchajcie, jeżeli chcecie tam być, bo podejrzewam, że no, zainteresowanie będzie ogromne. Mówimy tutaj przecież o wielkiej postaci, Matylda z Scheiblerów. Matylda z Scheiblerów Herbstowa, córka i żona no, wielkich fabrykantów, no, przedstawicieli burżuazji łódzkiej, to też filantropka, społeczniczka, postać niezwykle ważna i zaangażowana. No więc wyjątkowe wydarzenie i bal urodzinowy. Zapisy od 6 października do momentu wyczerpania miejsc, informują organizatorzy na oficjalnej stronie wydarzenia na fejsie. Tu też czytam, przeniesiemy się do czasów wielkich XIX-wiecznych balów, spotkań ówczesnej śmietanki towarzyskiej Łodzi. Towarzyszyć nam będą przepiękne stroje, muzyka, tańce salonowe i wiele więcej. Będę miał problem, słuchajcie, z tańcem salonowym, jakby coś. Ale to nic, to nic. Blask nocy, moda balowa w XIX wieku. Będzie można się do wszystkiego przygotować także w ten sposób, słuchajcie, bo wydarzenie rozpocznie się już w południe. To będzie wykład i pokaz w sali balowej, prelekcja dotycząca jubilatki, jej postaci, jej historii, jej życia, ale także właśnie tego, jak się ubierała. Następnie slajdy, to będą takie ilustracje do wykładu dotyczącego mody balowej oraz salonowej savoir-vivre. Bal to nie tylko spotkanie towarzyskie, nie, nie, nie, słuchajcie, to też będzie mowa właśnie o etykiecie, o znaczeniu takim społecznym, prawda, wizerunkowym, obyczajom, żywą ilustracją zmieniającej się na przestrzeni wieku mody będzie pokaz też strojów z XIX wieku, do tego dojdą też wyjątkowe i piękne akcesoria. Będzie oprowadzanie po pałacowych wnętrzach 17, też będzie takie oprowadzanie, które no, przeniesie nas w czasie, wręcz słuchajcie, od 13.40. Zapraszamy do zwiedzenia wnętrz pałacowych w towarzystwie przewodnika, który opowie nie tylko historię rodziny i rezydencji, ale także przybliży obyczajowość epoki. Będą warsztaty taneczne w sali balowej, no, można spróbować swoich sił, no, klimat XIX-wieczny, oczywiście, że tak, wszystko od początku, od pierwszego

0: roku. Także słuchajcie, organizatorzy mówią nawet wprost, nie trzeba potrafić tańczyć, nie trzeba umieć tak naprawdę kroków, znać etykiety, nie. Wystarczy ciekawość, zainteresowanie. I Państwo przychodzą i proszę bardzo, jesteśmy w XIX wieku, w XIX wieku, w XIX-wiecznych przestrzeniach, także w klimacie tańca pod okiem instruktorki, tańca historycznego. Poradzimy sobie zatem, poradzimy. Trzeba tylko pamiętać o zmianie obuwia. No i to musi być obuwie bez obcasów. Jesteśmy w pałacu. Słuchajcie, generalnie wszystkie szczegóły odnośnie uczestnictwa już bezpośrednio u organizatorów. To ja powiem, że będzie jeszcze oprowadzanie o 16.35, spotkanie w sali balowej, będzie pokaz tańców salonowych o 17.45 na zakończenie wieczoru. No, skoro to bal, słuchajcie, to nie może być inaczej. Blask kandelabrów, wyjątkowe wydarzenie, piękne stroje, ukłony, etykieta, no i właśnie tancerki, tancerze ubrani epokowo, historycznie, klimat XIX-wiecznej Łodzi, sali balowej. Podczas pokazu zaprezentowane zostaną tańce z epoki oraz wspaniałe balowe toalety. To teraz czas na nazwiska specjalistek i specjalisty. To postaci świetnie znane, zresztą niejednokrotnie gościłem w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tomasz Helbig, Joanna Jaśkiewicz, Katarzyna Kończal, Tatiana Szymańska, dział Sztuki Dawnej i Edukacji Muzeum Pałac Herbsta. Super sprawa, oczywiście do tego wszystkiego dochodzą, tak jak mówię, instruktorzy, instruktorki, ekspertki, eksperci, osoby zaangażowane właśnie w kulturę łódzką. Piękna opowieść, ale liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu możliwy wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji. Napisano, więc przekazałem. Słuchajcie, jeszcze ważna rzecz, że zapisy obowiązują osobno na każde wydarzenie konkretnego dnia, więc najlepiej dzwonić. Jest komórczak na oficjalnej stronie muzeum, jest taki formularz i w ten sposób można się zgłaszać. To jest Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi. To tutaj usłyszycie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się właśnie w przestrzeni łódzkiej kultury. Jesień Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki. Proszę bardzo, oto kilka bardzo ciekawych wydarzeń jesiennych.
1: Warto odwiedzić.
0: Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, najmniejszych, że warto odwiedzić z wielu powodów. Ja dzisiaj właśnie przygotowałem za organizatorami te, które wpisują się w jesień sztuki. To są wydarzenia październikowe, listopadowe, cykl, różne wydarzenia ze świata sztuki. No i właśnie ten wspólny tytuł. To jak czytam w takiej notatce, jaką otrzymałem z Muzeum Sztuki w Łodzi, to początek sezonu, w którym Łódź pokazuje swoją różnorodną ofertę sztuki współczesnej. Wystawy, spotkania z artystami, wernisaże, projekcje oraz wydarzenia organizowane w muzeach, galeriach i niezależnych przestrzeniach. Jesień Sztuki w Łodzi będzie drogowskazem dla miłośników sztuki i wszystkich, którzy chcą ją odkrywać. Liderem tego projektu jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Klub Książki Muzeum Sztuki, tak, słuchajcie, będzie to wspomnienie. Jak czytam, wspomnimy Piotra Oczkę, który odszedł 15 lipca tego roku po długiej chorobie. Był osobą, która pod względem wrażliwości na sztukę, detal, bibelot oraz skrywany w nich kontekst nie miała sobie równych. Mówił o sobie przekornie, że jest polonistą i anglistą przekwalifikowanym na niderlandystę i historyka sztuki oraz mentalnym Holendem. Klub Książki Muzeum Sztuki w MS1 przy Gdańskiej 2 października w piątek o godzinie 18. Trzeciego weekend seniora z kulturą. Tu też ważny kierunek, słuchajcie, Muzeum Pałac Herbsta, Przędzalniana, południe. Zapraszamy do odkrywania pałacowych wnętrz. Spacer po pokojach reprezentacyjnych i prywatnych połączony będzie z opowieścią o życiu członków rodu Scheiblerów, Herbstów, historii rezydencji na Księżym Młynie oraz obyczajach i kulturze obowiązujących w XIX wieku. Poprowadzi wszystko Tatiana Szymańska z działu edukacji. Czwartego, w niedzielę, weekend seniora z kulturą Muzeum Sztuki, tym razem MS2 przy Ogrodowej. Zapraszamy do zwiedzenia trzeciego piętra wystawy stałej. Sposoby widzenia, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi, czyli wielowątkowej opowieści o sztuce XX i XXI wieku i o samym muzeum jako instytucji artystycznego eksperymentu, awangardowej myśli i solidarności. Prowadzenie Małgosia Wiktorko z działu edukacji Muzeum Sztuki.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: No, szykujemy się do splotu. Splot lada moment wystartuje w październiku. Dla widzów no to 10 widowiskowych i poruszających opowieści, spektakli, także spotkania, rozmowy, warsztaty, wieczorny rave. No a dla tej grupy, powiedzmy sobie, takiej eksperckiej, także bardzo ważne no, wyzwanie, cel, bo mówimy tutaj o konferencji naukowej, o dyskusji o kryzysie zdrowia psychicznego młodych. Teatr Pinokio w Łodzi zaprasza na edycję drugą, bardzo młodego, ale bardzo ważnego, już takiego ugruntowanego, można powiedzieć, festiwalu. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży. Przed nami program bardzo różnorodny, 60 wydarzeń, około, słuchajcie. Naszym celem jest zaprezentowanie widzom różnorodności współczesnego teatru dla młodych widzów, bogactwa artystycznych form, służących dialogowi z publicznością na temat spraw aktualnych i ważnych. Inspiracji dla programu szukaliśmy na europejskich festiwalach i za ich przykładem, równolegle do tego, co dzieje się na scenie, tworzymy przestrzeń dyskusji ekspertów, badaczy, teoretyków i praktyków teatru, wyjaśnia Gabriel Giecki, dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi, a zarazem dyrektor festiwalu, zapowiadając przyjazd zespołów z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Turcji czy Polski. Na początek, 5 października, my, nasza reprezentacja, Łódź, Polska, Teatr Pinokio, by powitać publiczność swoim najnowszym spektaklem, o którym jest głośno, który teraz, w te dni także w repertuarze, a który miał swoją premierę w trakcie minionego weekendu. Moko, Moko, Moko, którym zabiera widzów w bardzo, no, taką abstrakcyjną, pełną kształtów, inspirowaną twórczością Shuntaro Tanikały podróż do świata właśnie abstrakcji i kształtów. Tego samego dnia, na dobry początek, 5 października, głos w dyskusji o ekologii, pozbawionym moralizowania spektaklem Traszedy, zabierze Performing Group z Niemiec. To jest spektakl dla tych nieco starszych widzów, bo 13+. W kolejnych dniach turecki Act Project w swojej sztuce opowie o relacjach i empatii. Katalońska grupa będzie miała swój performance i zaprosi dzieci do współtworzenia spontanicznej choreografii, a hiszpański kolektyw z kolei stworzy taką przestrzeń, gdzie łódzka publiczność będzie miała okazję wziąć udział w budowaniu miasta, niezwykłego miasta, bo wykonanego z pozyskanych, odzyskanych, że tak powiem, elementów, takie upcyclingowe miasto. Dla najmłodszych, dla najnajów, grupa francuska przygotuje intrygującą fakturami, dźwiękami i zapachem przestrzeń sensoryczną oraz instalację, która będzie dostosowana do osób z różnorodnymi potrzebami. Opowieść zakorzenioną w kulturze elektronicznego hip-hopu dla starszych dzieci, tych powyżej 13 roku życia, przywiezie tutaj kolektyw z Francji, który zasłynął m.in. występami z Madonną, a po ich spektaklu także rodzinny rave after rave. Na festiwalowym afiszu także propozycje oczywiście z Polski. Słuchajcie, Fundację Lale Teatr i Wrocławski Teatr Lalek zaprezentują Bach! Historię o poczuciu bezpieczeństwa, łączącą teatr formy z muzyką klasyczną. W program dla młodzieży poświęcony tematom szczególnie istotnym dla dorastających odbiorców wpisze się również przedstawienie Chłopcy Fundacji Horyzont Sztuki, będące studium radykalizacji opartym na wpisach z mediów społecznościowych. To będzie coś mocnego, to będzie doświadczenie bardzo współczesne i myślę, że przejmujące, bo kiedy ja sam zagłębiam się do tego świata, świata hejtu, świata nienawiści, bo trudno mówić tutaj o krytyce, słuchajcie, to już jest coś, co jest bezpośrednim, bardzo bolesnym atakiem, który przyjmuje właśnie taką formę komentarza, ale tak jak mówię, jak ja się wczytywałem w te przykładowe komentarze ujęte właśnie w temacie danej publikacji, byłem przerażony. Byłem przerażony, że to wszystko tam jest, gdzieś tam. Może faktycznie nie dotyczy mnie bezpośrednio, może nie dotyczy mnie bezpośrednio teraz, ale mam też syna, o którym myślę, że on no, będzie musiał się z tym wszystkim konfrontować, będzie musiał z taką formą, naprawdę waham się, by powiedzieć krytyki, bo sam wiem doskonale, czym jest krytyka, krytyka sztuki, wyrażanie opinii. Nie, to jest atak, to jest słowne zadawanie bólu. Bardzo trudny temat, słuchajcie, wpisy w mediach społecznościowych. Ten festiwal także ma dotykać tego tematu, to bardzo zaangażowany, przypominam, projekt generalnie teatralny. Festiwalowe spektakle będą dostępne po polsku i angielsku, ale także z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy. Tutaj też, jak podkreślają organizatorzy w takiej notatce, jaką otrzymałem, ważnym punktem tegorocznego splotu będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sztuki Performatywne dla Dzieci i Młodzieży – Aktualne Wyzwania. Badacze i praktycy skupią się na pytaniach o to, jak teatr reaguje na współczesne wstrząsy. Nowością tej edycji będzie blok tematyczny Zjednoczeni wobec kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, to 10 i 11 października. Wrócę do tematu, do Was wrócę już jutro. Bartosz Lichawski, za dziś dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.